0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć mu w

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże, bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

poznaję. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie siebie w otoczeniu bliskich Ci osób. Tych, z którymi czujesz się dobrze i bezpiecznie. Ale też tych, które mogą być dla Ciebie wyzwaniem.

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Jezus nie pragnie podziałów i niepokoju, ale są one naturalną konsekwencją opowiedzenia się po Jego stronie. Nie każdy będzie potrafił zrozumieć nasze wybory i postawy, albo naszą indywidualną drogę w Kościele. Przyjrzyj się momentom, kiedy trwasz przy podjętych decyzjach, mimo jakiejś formy odrzucenia przez innych. Zobacz, że Jezus jest wtedy z tobą.

Kto chce zachować swoje życie, straci je. Wszystko, co kurczowo próbujemy trzymać w naszych rękach, będzie się z nich wymykało. A to, co zgodzimy się oddać, może do nas powrócić. Ta zasada w szczególny sposób dotyczy relacji. Miłość jest nieodłącznie związana z wolnością. Kto z Twoich bliskich może potrzebować od Ciebie więcej lekkości i zaufania w relacjach? A może to Ty chciałbyś więcej przestrzeni w jakiejś relacji?

dystans w relacjach z innymi, wynikający z właściwych motywacji, może być dla nas realnym cierpieniem. Podobnie jak realnym wysiłkiem jest wyciągnięcie dłoni do potrzebującego i przyjęcie tych, którzy są dla nas niewygodni. Jezus jednak obiecuje, że nagroda nas nie ominie. On jest blisko nas we wszystkich tych sytuacjach.

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co poruszyło Cię na tej modlitwie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy pielgrzymi, witam was serdecznie na tej Eucharystii w Domu Matki, w tym szczególnym miejscu dla wszystkich Polaków. Witam też wszystkich, którzy słuchają nas przez media, przez Radio Jasną Górę, ale także przez inne środki społecznego przekazu. Chciałbym szczególnie też przywitać pielgrzymkę z Lidzbarku.

opiekę z parafii Niezabyszewo, Rekowo, Sierżno, Płotowo, Tągwie. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobru. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. Oto słowo Boże.

Przepraszam, nie powiedziałem, w jakiej intencji jest sprawowana ta msza święta. Jest ona sprawowana o dar kolejnego dziecka dla Eweliny i Marka, a także za świętej pamięci Edmunda Strugałę w pierwszą rocznicę śmierci. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w innych miastach. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, niezrozumiałe, dziwne są te pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii. Przytoczę je jeszcze raz. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Czy Jezus nie przyszedł czasem po to, by przynieść pokój na ziemię? O zaprowadzeniu pokoju mówił przecież podczas wypowiadania błogosławieństw. Także apostołom polecił, by wchodząc do domów, zostawiali ludziom pokój, zwiastowali ludziom pokój. Dlaczego w tych dzisiejszych słowach Ewangelii mówi: nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz? Jak mamy to rozumieć? Po pierwsze, pojęcie słowa miecz nie należy rozumieć dosłownie, jako broni używanej do walki. Jest to przenośnia i oznacza ona bardziej cierpienie, rozterki, zamieszanie w rodzinnych relacjach. Czytamy dalej. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. Osoba i nauczanie Jezusa od wieków są znakiem sprzeciwu i przyczyną rozłamów wśród ludzi. Jezus jednak nie zamierza wprowadzać niezgody. Podziały powstają, gdyż nie wszyscy ludzie opowiadają się za Jezusem. Nie wszyscy przyjmują przesłania Ewangelii. Niektórzy przyjmują naukę Jezusa w pełni, niektórzy tylko częściowo, a niektórzy całkowicie są wrogo nastawieni do niej. To zaś wprowadza niezgodę, a nawet wrogość w rodzinach. O to tutaj chodzi. Czy czasem tak nie jest, jak się przyjrzymy bliżej naszym rodzinom? Innymi słowy,
Te podziały powstają, ponieważ człowiek nawrócony i nienawrócony ma całkowicie inny system wartości. To, co człowieka nawróconego często cieszy, człowieka nienawróconego ta rzecz często denerwuje. Z kolei to, z czego człowiek nienawrócony się czasami cieszy, to sprawia człowiekowi nawróconemu często cierpienie. To są dwa całkowicie różne sposoby wartościowania i patrzenia na świat. Co należy zatem robić, aby tych podziałów w rodzinach było mniej? Chodzi o nawrócenie. Chodzi o to, by człowiek wszedł na drogę nawrócenia. Łatwo jest powiedzieć komuś: idź do kościoła, czy swoim dzieciom, czy do męża, idź do spowiedzi, nawróć się. Tylko czy to działa? Najczęściej nie. Wszyscy pewnie znamy bardzo dobrze przypowieść o synu marnotrawnym. Przypomnę ją krótko. Pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden młodszy z nich powiedział do ojca: daj mi moją należną część majątku. Ojciec rozdzielił majątek i dał mu jego część. Syn wyjechał, ale szybko roztrwonił on te pieniądze. Jednym słowem, stoczył się. Następnie najął się do pracy przy pasieniu świń, aby przeżyć, a karmił się strąkami, które jadły właśnie te świnie. Kiedy się ten syn nawraca? Który jest moment? Który to jest moment, jak myślicie? Kiedy jest właśnie ten moment nawrócenia? Momentem jego nawrócenia jest ten moment, w którym przypomniał sobie, że jego ojciec jest dobry, że kiedy razem był z nim, nic mu nie brakowało. Ten syn miał doświadczenie wielkiej dobroci, wielkiej miłości swego ojca. Wtedy właśnie nawrócił się, kiedy przypomniał sobie o dobroci swego ojca. Miał to doświadczenie, że ojciec jest dobry. Przenieśmy to na człowieka i Boga. Boga, który naprawdę jest naszym ojcem. Dobrym ojcem, najlepszym. Człowiek, który nie ma doświadczenia dobroci Boga, to nie oszukujmy się, nigdy nie powróci do Niego. Żeby powrócić do Boga, trzeba mieć to doświadczenie, że Bóg jest dobry, że Bóg mnie kocha. To, że słyszałem o tym, że może ktoś mi powiedział, że Bóg mnie kocha, to jednak nie wystarczy. Muszę mieć własne, osobiste doświadczenie dobroci Boga, aby do Niego powrócić. Chciałbym się z wami podzielić tutaj taką historią z mojego życia, jak ja na własnej skórze doświadczyłem w takiej codzienności dobroci Boga. Przez wiele lat, jeszcze przed zakonem, mieszkałem za granicą. Moja rodzina też tam mieszkała. I zbliżał się czas wakacji. Moja mama wylatywała do Polski i miała, że tak powiem, taką sprawę do załatwienia w Polsce, bo przez jakiś dłuższy czas nie była i musiała wyrobić sobie na nowo dowód osobisty i prawo jazdy. Kiedy powróciła z wakacji w Polsce, powiedziała mi: 3,5 dnia straciła w nerwach, żeby wyrobić te dwa dokumenty. Bo jak się nie ma dowodu osobistego, to nie wyrobi się też innych dokumentów. I tak biegała od urzędu do urzędu, tu jakieś zaświadczenie, jakieś pozwolenie. Wiadomo, spotkała się też z brakiem życzliwości, jak to czasami bywa w urzędach. I ja leciałem do Polski 2 miesiące później i byłem w podobnej sytuacji. Też musiałem wymienić te dwa dokumenty, a dodatkowo musiałem jechać do starostwa, żeby podbić dowód rejestracyjny, bo też był nieważny. Także miałem tych dokumentów więcej. I trochę mnie to przeraziło, co moja mama powiedziała.
Ale kiedy wsiadłem do samolotu, myślę, że to ta myśl od Pana Boga też przyszła. Chciałem coś zmienić. Wiele razy słyszałem właśnie takie zdanie, że jeśli postawisz Pana Boga na pierwszym miejscu, to wszystkie rzeczy będą w życiu na właściwym. I tak naprawdę nigdy tego nie wprowadziłem w swoje życie. I stwierdziłem sobie, że na ten czas wakacji chciałbym coś w moim życiu zmienić. I podjąłem sobie taką decyzję, że każdy dzień będę zaczynał dobrą modlitwą. I że będzie to 30 różańca. 15 minut. Kiedy przyleciałem do Polski, była wielka walka o tą modlitwę. Musiałem troszeczkę inaczej poprzekładać sobie, zwłaszcza poranek, żeby zacząć dzień dobrą modlitwą. I czasami była sytuacja, że wieczorem wróciłem dosyć późno, umówiłem się z kimś samego rana. Rano telefon dzwoni, ja jeszcze w łóżku, ale powiem tak, że starałem się być wierny tej modlitwie i miałem taką odwagę, żeby powiedzieć: przepraszam, potrzebuję 15 minut. Nie tłumaczyłem się, o co chodzi, po prostu chciałem zacząć dzień dobrą modlitwą. I powiem wam, że naprawdę Pan Bóg pokazał mi naprawdę fajne rzeczy. Nie spodziewałem się w ogóle tego. Wakacje mijały bardzo szybko. W końcu stwierdziłem, no czas najwyższy wyrabiać te dokumenty. Wstałem rano, pomodliłem się tymi 30 różańca, ale też poprosiłem Pana Boga o właśnie pomoc w tym wszystkim. No i oczywiście pojechałem z rana do urzędu i na dzień dobry poproszono mnie o akt urodzenia. Oczywiście, no nie miałem go. Urodziłem się w innym mieście, 30 kilometrów od mojej miejscowości, ale nic, wsiadłem w samochód, pojechałem tam i rzeczywiście od ręki załatwiłem to. Za godzinę byłem z powrotem. No i rzeczywiście od urzędu do urzędu, od urzędu jakieś pozwolenia, ale naprawdę powiem wam jedną rzecz, nie mogę uwierzyć, bo wszystkie dokumenty łącznie z samochodem miałem załatwione w 3,5 godziny. Moja mama straciła 3,5 dnia. Ja załatwiłem to w 3,5 godziny. I powiem wam, że naprawdę czułem, że ktoś mi w tym wszystkim pomaga. Ale to nie koniec. Opowiem wam, jak wyglądał ostatni dzień tych wakacji. Bo rzeczywiście działy się rzeczy, które no tak po ludzku nie byłem w stanie wytłumaczyć. Wiadomo, ostatni dzień, pakowanie, zamieszanie. Jeszcze miałem jakieś listy wysłać. Pojechałem na pocztę, była czynna do 20 na ostatnią chwilę. No i też, że tak powiem, no niespakowany, ale też czasu nie było za bardzo, bo o 2 nad ranem musiałem wyjechać na lotnisko, żeby o 7 rano być w Warszawie. Wiadomo, trzeba się też przespać. I będąc na tej poczcie, no też miałem pragnienie, żeby pojechać jeszcze chwilę porozmawiać do 3 moich kolegów. Tylko problem był w tym, że oni mieszkali w 3 różnych częściach miasta. I tak naprawdę zrezygnowałem z tego, bo wiedziałem, że no nie jestem w stanie, czasowo nie jestem w stanie już. Niespakowany, trzeba się przespać chwilę jeszcze. I podjąłem decyzję, że pojadę tylko do jednego z nich. I kiedy wsiadłem w samochód pod tą pocztą, naprawdę coś mi mówiło w sercu: zostań tu, nie ruszaj się. Walczyłem z tą myślą, ale no coś mi mówiło: zostań tu, nie ruszaj się. Wyszedłem z tego samochodu, tak naprawdę zacząłem się, że tak powiem, pukać w głowę. No nie, no jakieś głosy już słyszę, nie? Może z niewyspania, nie wiem. Nie było to dla mnie logiczne, ale nic, no rozglądałem się, tam koło poczty rosły śliwki, jakieś mirabelki, zacząłem je zrywać i tak naprawdę zastanawiam się, co ja robię. I powiem wam tak, że nie minęło może 2 minuty, patrzę, a tutaj z daleka widzę, chodnikiem idzie, zgadnijcie kto, jeden z moich tych kolegów. I sobie myślę, no nie, no niemożliwe. Zaczęliśmy rozmawiać i, że tak powiem, od słowa do słowa zadzwoniliśmy do drugiego. Pyta się, gdzie jesteście? Ja mówię, koło poczty. No słuchaj, ja jestem 2 ulice stąd. Za chwilę tak naprawdę było nas 2. Rozmawiamy tak sobie i powiem wam, że nie mogłem w to uwierzyć, bo
kątem oka patrzę, a koło poczty pędzi rowerzysta. Zgadnijcie, kim był ten rowerzysta? Trzeci kolega. I tak naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. Naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. Wiedziałem, że ktoś mi w tym wszystkim pomaga. Miałem tylko takie przynaglenie, nie ruszaj się, zostań tu. I zdałem sobie naprawdę tak sprawę z tego, bo myślałem o tym dużo, że miałem pragnienia swojego serca, i z których zrezygnowałem. Ale tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że Bóg wie o wszystkim. Wie także o naszych pragnieniach, które mamy. I tak naprawdę wiem, że On pragnie nam w tym błogosławić, żeby się one spełniały. I też tak było. A zmieniłem tak naprawdę jedną drobną rzecz w moim życiu. Postawiłem Jezusa na pierwszym miejscu. Zacząłem dzień dobrą modlitwą. I powiem tak, że w ciągu tych wakacji naprawdę wszystko, co sobie zaplanowałem, byłem w stanie zrobić. Tak samo też miałem takie myśli, przychodziły mi, chciałbym to i tamto, ale wiedziałem, że nie jestem w stanie. Naprawdę byłem w stanie te rzeczy zrobić. I kiedy wsiadałem do samolotu, naprawdę z taką wdzięcznością, przede wszystkim Panu Bogu, ja wiedziałem, że On mi w tym wszystkim pomagał. I jak za bardzo nie lubiałem tych wyjazdów do Polski, to załatwić, tamto załatwić, z tym się spotkać chciałem, niewyspany człowiek. I często po tych wakacjach często potrzebowałem po powrocie 2 dni wolnego, żeby wypocząć. Tak naprawdę to były po raz pierwszy najpiękniejsze moje wakacje w Polsce. To były najpiękniejsze moje wakacje w Polsce. A zmieniłem tylko właśnie jedną drobną rzecz. Postawiłem Pana Boga na pierwszym miejscu. I właśnie dzielę się też z Wami tym wszystkim. Dzielę się z Wami, bo widzę, że naprawdę niewiele trzeba w życiu, żeby też zobaczyć działanie Pana Boga w swoim życiu. Naprawdę niewiele. I uważam, że jeżeli mi Pan Bóg pokazał takie rzeczy, to naprawdę mocno wierzę, że każdemu, kto postawił go na pierwszym miejscu w swoim życiu, Pan Bóg pokaże podobne rzeczy. Naprawdę wierzę w to, że Pan Bóg pokaże każdemu, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką miłością jest Pan Bóg, jak bardzo Pan Bóg kocha każdego człowieka, jak bardzo chce być w relacji z Nim, chce błogosławić, chce, żebyśmy widzieli Jego żywą obecność w tej codzienności. I naprawdę ufam, że każdy, kto postawi Jezusa na pierwszym miejscu, będzie doświadczał również podobnych rzeczy. Podsumowując, tak chciałbym powiedzieć, żeby właśnie było może mniej tych podziałów, tych rozłamów w naszych rodzinach, o których mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Postanówmy, zróbmy coś w końcu. Zacznijmy szukać Boga, a On da się nam szybko znaleźć. Niech będzie mniej w naszym życiu może nawracenia innych na siłę, ale zacznijmy na początek właśnie od siebie. Zróbmy coś dla siebie. Zadbajmy właśnie o to, byśmy mieli w naszym życiu doświadczenie żywego Boga, doświadczenie Jego dobroci, doświadczenie Jego pomocy w codziennych naszych sprawach, doświadczenie Jego wielkiej miłości, doświadczenie właśnie tej Jego wszechmocy. A kiedy będę miał takie doświadczenie, do takiego Boga będę chciał wracać. Kiedy będę miał takie doświadczenie, o takim Bogu będę chciał powiedzieć innym. Kiedy będę miał takie doświadczenie, takiego Boga ukażę moim dzieciom i bliskim. Amen.

0: Powstańmy. Z ufnością przedstawmy nasze prośby Panu Bogu, który zawsze słucha swego ludu i odpowiada na jego potrzeby.
1: Módlmy się o dar świętości i wytrwałości dla całego Kościoła, aby wiernie prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. O pokój na świecie, szczególnie w miejscach konfliktów i prześladowań, aby miłość Boża przemieniała serca ludzi i budowała jedność między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się o siłę i wytrwałość dla osób oddających się życiu kontemplacyjnemu, aby ich modlitwa była źródłem duchowego wsparcia dla świata. Ciebie prosimy. O błogosławieństwo dla pielgrzymów udających się do sanktuariów maryjnych, aby ta wędrówka umocniła ich wierze i przynosiła im obfite duchowe owoce. Ciebie prosimy. Prośmy o wieczne zbawienie dla naszych bliskich zmarłych, aby mogli oglądać chwałę Boga w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. O dar wytrwałości i pokoju w naszych sercach, abyśmy każdego dnia znajdowali czas na modlitwę i pogłębianie relacji z Bogiem. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który powołujesz ludzi do świętości, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas prostą drogą ku Twemu Królestwu przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twą dobroć, powtarzając jej hymnem uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, Janem Pawłem II, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Do godziny 7:00 pozostało już 8 minut. Na naszej antenie teraz trochę słońca. Więcej słońca, za oknem dopiero się budzi.

0: Za nami rocznice obławy augustowskiej i rzezi wołyńskiej. Festiwal życia w Kokotku dobiegł końca. Uwaga, aktualny dziś i jutro komunikat wojska. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Przy wzgórzu krzyży w Gibach, miejscu symbolizującym grób ofiar obławy augustowskiej, obchodzono w niedzielę 81. rocznicę tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. 12 lipca jest ustanowionym przez Sejm Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W lipcu 1945 roku w nieustalonym dotychczas miejscu zginęło około 600 osób, działaczy podziemia niepodległościowego, zatrzymanych w powiatach augustowskim, suwalskim i sokulskim. Zatrzymali ich żołnierze sowieckiego kontrwywiadu wojskowego. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
1: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Z kolei prezydent Karol Nawrocki zachęca parlament do rozpatrzenia jego ustawy o zakazie propagowania banderyzmu w Polsce, by czerwono-czarnej flagi nie było tu obecnej.
2: Czy Europa, świat, Polacy, Ukraińcy, drodzy państwo, są gotowi dzisiaj powiedzieć, że Adolf Hitler był dobrym przywódcą i człowiekiem, bo walczył ze złym Stalinem? Albo Józef Stalin, czy był dobrym przywódcą, bo walczył z Adolfem Hitlerem? Chcemy mówić tak, tak, nie, nie. Zło jest złem.
0: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Rzezi dokonali ukraińscy nacjonaliści. Największy chrześcijański plenerowy festiwal w Polsce dobiegł końca. Przez 7 dni odbywały się konferencje, warsztaty, koncerty i sprawowana była msza święta. Na zakończenie festiwalu arcybiskup Andrzej Przybylski przypomniał młodym, że Bóg jest Panem początków, nie końca.
3: Wyjedźcie z tego festiwalu życia z takim przesłaniem. Nie, że kończy się festiwal i skończyło się jakieś fajne doświadczenie, a teraz już szara codzienność. Niech to będzie początek. To ciekawe, że Bóg jest Panem początków i nie lubi, kiedy człowiek patrzy wstecz. Nie wierzcie w takie uzdrowienia, nie wierzcie w takie porady, które grzebią tylko w przeszłości, a nie nadają sensu waszemu życiu. Nie pokazują tego, że możesz zacząć od nowa, choćbyś nie wiem, jak był zraniony, choćbyś nie wiem, jak był pobity, okaleczony, cokolwiek byś zepsuł. Bóg jest Panem początku.
0: Wyjeżdżają szczęśliwi, ubogaceni, z nowymi przyjaźniami i wieloma radosnymi doświadczeniami. Tak młodzi podsumowują festiwal życia w Kokotku. Spędzili tam tydzień, podczas którego uczestniczyli w mszach świętych, warsztatach, konferencjach.
4: Tak, było warto przyjechać, poznać nowych ludzi, być w takiej pięknej atmosferze i odczuć ogromny pokój i Bożą obecność.
5: Na pewno wspomnienia różne ciekawe, i te dobre, i te złe. Bo też nie zawsze 100% wszystko się udawało. Również zostaną nam różne znajomości, które otworzyliśmy. No i jeszcze teraz mi przyszło różne konferencje, co nam zostało, i tak samo uwielbienie, które było też super.
0: Kolejny festiwal już za rok, 5 lipca. Młodzi obiecali, że wrócą. Mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również po drogach publicznych. Czytamy we wpisie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które na dziś i jutro zaplanowało ćwiczenia wojskowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Czytamy w komunikacie.
6: Zapowiada się przepiękny, ciepły dzień. 5 minut po godzinie 7 na Dolnym Śląsku słonecznie, maksymalnie dzisiaj 28 stopni. Będzie trochę chmur, ale raczej nieznacznych. Może też lokalnie popadać w terenach podgórskich. We Wrocławiu maksymalnie dzisiaj 27 stopni. Aktualnie mamy stopni 15. Temperatura rośnie, jest naprawdę ciepło, przyjemnie. Przyjechałam tutaj o 5.30 na rowerze.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Zapowiada się naprawdę piękny dzień. Jeśli planujecie go spędzić na zewnątrz aktywnie, a nawet może się kąpać, to jest dobry pomysł, bo będzie naprawdę ciepło i kolejne dni również zapowiadają się słonecznie i ciepło. Powróciły do nas te dni cieplejsze, spod znaku nawet trochę upalnych. Także jeśli ktoś się boi temperatury powyżej 30 stopni, no to czas jakieś wdrożyć różne swoje działania przeciwko temu lękowi, bo nie ma czego się bać, trzeba korzystać, bo pogoda jest bardzo zmienna, jak widzimy. I znowu za chwileczkę mogą być te dni chłodniejsze, wypełnione deszczem, gdzie nie będziemy mogli korzystać w pełni z uroków lata. Zaczynamy tę godzinę taką francuską nutą, je ne veux pas travailler, nie chcę pracować. Nie każdy chce rano pracować, jak w tej piosence za chwileczkę usłyszymy, ale ona tak naprawdę jest o tym, że nie chce się nic robić, kiedy chce się o kimś zapomnieć, czyli o takiej miłości, no smutnej i trudnej, ale zawsze przychodzą nowe początki i my takim pozytywnym akcentem chcemy tę piosenkę Wam przekazać. Masz szansę.

0: Maleo, Reggae Rockers na antenie Radia Rodzina. 13 minut po godzinie 7. Rozmawiałam z organizatorką jednej z lokalizacji festiwalu Lelenfant, który odbywa się właśnie we Wrocławiu. Dzieci tak naprawdę z całego świata przyjeżdżają do Wrocławia, żeby zrobić coś wspólnie ciekawego stworzyć i zaprezentować wam, mieszkańcom Wrocławia, swoją twórczość. Pracują nad spektaklem, to zawsze są działania teatralne, w tym roku Bliżej Natury. Wiem na pewno, że w Żmigrodzie, gdzieś tam w Dolinie Baryczy, właśnie chcą doświadczyć polskiej, nie tylko gościnności, ale właśnie polskiej przyrody, która często jest skrajnie różna od tej w ich krajach pochodzenia. I właśnie dzisiaj będzie można zobaczyć za darmo zupełnie jeden z pokazów przed finałem, bo finał za kilka dni dopiero. Warto się wybrać, bo to jest twórczość właśnie bardzo różnorodna, coś, co powstało tutaj, na miejscu, z różnych wątków kulturowych, tak jak powiedziałam, z całego świata. I jest to spektakl dla najmłodszych, można wybrać się z dziećmi. Teraz posłuchajmy zaproszenia Julity Lech-Antas, z którą miałam przyjemność rozmawiać. Przy mikrofonie Judyta Exner rozmawiamy z Julitą Lech-Antas, która jest koordynatorką jednej z lokalizacji festiwalu Lelenfant. Zapraszamy na spektakl, który odbędzie się już w poniedziałek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spektakl w poniedziałek o godzinie 17 do Teatru Dialogu na Księżu Małym. Będzie to pierwsza z okazji we Wrocławiu, kiedy możemy zobaczyć dzieci z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii i z Polski przed wielkim finałem 27 i 28 lipca.
0: Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale może w kilku słowach przybliżmy, czym jest festiwal Lelenfant.
1: Lelenfant to projekt, który mówi o spotkaniu, przede wszystkim spotkaniu drugiego człowieka. Młodzież niemalże z całego świata, z różnych kontynentów spotyka się we Wrocławiu na 3 tygodnie po to, by wspólnie poprzebywać razem, by się spotkać. Oczywiście przyjeżdżają z różnym programem artystycznym. Często są to tańce, utwory muzyczne, jakieś układy choreograficzne, grupy cyrkowe, więc te grupy przyjeżdżają tutaj z tym programem, by spotkać się z innymi grupami i wzajemnie pouczyć się tego, co przywiozły ze swoich krajów.
0: Czy wiemy, co zobaczymy w poniedziałek, czy jest to forma niespodzianki?
1: Tak, wiemy. To będą przede wszystkim grupy taneczne, więc pojawią się tradycyjne tańce z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii. I grupa z Polski, wiem, też ma układ choreograficzny oparty na tradycyjnych ludowych tańcach. Między innymi jest to muzyka kapeli ze wsi Warszawa.
0: Wow, zapowiada się bardzo ciekawie. Co jeszcze czeka nas w najbliższych dniach, bo wspomniałaś o wielkim finale?
1: Tak, wielki finał to, tak jak wspomniałam, 27-28 lipca, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol. Natomiast teraz dzieci w tym momencie są w Żmigrodzie i w Krośnicach, w Dolinie Baryczy. To taka okazja do zobaczenia polskiej natury, ponieważ zazwyczaj ten projekt odbywał się we Wrocławiu, a w tym roku zorganizowaliśmy coś, co się nazywa Na Szlakach Natury i chcieliśmy pokazać tym dzieciom polską naturę, więc dzieci są w Dolinie Baryczy, gdzie odbywają się pikniki i różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. 13 i 20 lipca zapraszamy do Teatru Dialogu, a także do Złotnickiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się darmowe pokazy, więc to jest jedyna okazja, gdzie możemy za darmo zobaczyć te dzieci, bo już wielki finał jest biletowany.
0: Czy to jest jakiś spektakl dla konkretnej grupy wiekowej?
1: Głównie są to grupy młodzieży od 9 do 17 lat, natomiast zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie dzieci, wszystkich rodziców.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam gorąco w imieniu tutaj naszej redakcji Radia Rodzina.
1: Dziękuję, zapraszamy.

0: Już teraz wsiadamy do pociągu, który zabierze nas w taką podróż w czasie muzyczną. Mowa o kalendarium muzycznym. Za chwilkę posłuchamy tego, co wydarzyło się ciekawego w muzyce na przestrzeni lat, a związane jest właśnie z 13 dniem lipca.
1: Jak to nigdy, nie wiadomo.
2: 13 lipca 1924 roku urodziła się Maria Koterbska. Powiedzieć, że była popularna, to nic nie powiedzieć. Radiowy debiut u boku Jerzego Haralda uruchomił prawdziwą lawinę. Publiczność oszalała. Życie spędziła w drodze. Sercem była zawsze przy najbliższych w ukochanym rodzinnym Bielsku. Śpiewała ponad 50 lat i żałowała, że choć wylansowała wiele przebojów, nigdy nie zagrała w filmie muzycznym.

0: jedna cza odmieniła mnie w kochanku.
1: W 1985 roku prezentowana kompozycja zespołu Duran Duran trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Napisana i nagrana jako motyw przewodni do filmu o Jamesie Bondzie, stała się jednym z największych hitów zespołu.

13 lipca 1951 roku urodził się Marek Piekarczyk, wokalista rockowy, lider grupy TSA. Choć we wczesnej młodości pracował jako ceramik, wkrótce w jego życiu pojawił się metal, konkretnie heavy metal. Jednak zaszufladkowanie muzyka jako typowego metalowca byłoby jednak krzywdzące dla urodzonego w Poznaniu artysty. Czyżby z dawnych marzeń okrutnie zagnił czas?

1964 roku zespół The Animals zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją standardu Dom Wschodzącego Słońca.

13 lipca 1991 roku Kanadyjczyk Bryan Adams zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów kompozycją Everything I Do It For You. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez rekordowe 16 tygodni.

0: Mike and the Mechanics na antenie Radia Rodzina. 36 minut po godzinie 7 trwa festiwal Góry Literatury, to już 12 edycja. Jest rozsiany na Dolnym Śląsku, a hasło tegorocznej edycji to terytoria i właśnie odnosi się bezpośrednio często do terytorium, na którym toczy się akcja, powiedzmy sceniczna, na którym trwają rozmowy. Po 10 przybliżę wam rozmowę, którą odbyłam na festiwalu z Karoliną Ćwiek-Rogalską, badaczką i autorką książki Ziemie, historie odzyskiwania i utraty. Mowa oczywiście o ziemiach zachodnich zwanych odzyskanymi, czyli naszym terytorium. Na festiwalu pierwszym dniu została też zaingurowało je spotkanie z Olgą Tokarczuk, która po raz pierwszy przeczytała fragmenty swojej nowej książki Świata jest za dużo. Publiczność mogła także zobaczyć projekt okładki powieści. Znajdziecie go wkrótce na naszej stronie internetowej. Całą relację z tego pierwszego dnia. A historia wyrasta właśnie z doświadczeń powojennych przesiedleń. Jej bohaterowie wyruszają z okolicy Lwowa i Drohobycza na Dolny Śląsk. Jak podkreśla Olga Tokarczuk, to powieść o sile życia i nadziei, o tym, że nawet po utracie domu i przymusowej wędrówce można na nowo budować więzi i odnaleźć swoje miejsce. Było też trochę zabawnych wątków związanych z wymyślaniem na nowo polskich nazw tych dolnośląskich miejscowości. Między innymi pojawiły się wątki związane z Wałbrzychem, czyli Waldenburgiem. Zapytałam o to, jak odebrali to festiwalowicze. Posłuchajmy. Tutaj też były takie odniesienia do miejsca, w którym się znajdujemy, tego jak powstała jego nazwa i słyszałam dużo śmiechu wśród publiczności, bo było tam dużo zabawnych wątków. Jak wy to odczytaliście?
1: No, myślę, że jakby wszyscy tutaj są z okolicy i wszyscy wiedzą, czym jest Wałbrzych i czym kiedyś był Wałbrzych. Może już teraz wygląda ładniej, ale kiedyś, jeszcze jak byłem nastolatkiem czy na studiach, to mówiło się właśnie, że to jest jedno z najbrzydszych miast w Polsce. Jak się tam wjeżdżało, to człowiek pociągiem, to się płakało. Więc stąd to, jak padło określenie o tym, że Wałbrzych to nie ma miasta, które nazywa się brzydziej, to większość ludzi, myślę, tak to zrozumiała.
0: Ale dzisiaj Wałbrzych to piękne, rozwijające się miasto, gdzie można na przykład sobie taki sprawić city break, o czym będziemy niedługo mówić. Pozdrawiamy wszystkich Wałbrzyszan i Wałbrzyszanki i tych, którzy do Wałbrzycha zmierzają.

Już 14 minut pozostało do godziny 8. Wakacje trwają, a wyobraźcie sobie wakacje sprzed 100 lat. Bez autostrad, bez tanich linii lotniczych i rezerwacji przez internet. Dla wielu Polaków wówczas sama podróż pociągiem była częścią urlopu. Nikt się nie śpieszył. Liczyły się widoki za oknem, rozmowy i atmosfera. W dwudziestoleciu międzywojennym przeżywaliśmy prawdziwy turystyczny boom. Rozbudowywano kolej, pojawiły się zniżki na przejazdy, a wyjazd na wakacje stawał się symbolem nowoczesnego stylu życia. Największą popularnością cieszyły się wówczas nadmorskie uzdrowiska, ale także Zakopane. Przyjeżdżano tam nie tylko dla zdrowia, ale też dla towarzystwa i dni upływały głównie na spacerach po promenadach, koncertach i spokojnym piciu kawy. Coraz więcej osób wybierało także Sopot. Był to najbardziej elegancki kurort II Rzeczypospolitej. Nie wszystkich było jednak stać na luksusowe kurorty. Dla mieszkańców miast, dużo mieszkańców miast wyjeżdżało właśnie na letniska na wieś, żeby doświadczyć takiego zupełnie innego klimatu. A ci, którzy nie mogli wyjechać, wybierali parki, pikniki i kąpieliska nad rzekami. Jedno się jednak nie zmieniło, niezależnie od miejsca, w którym przebywano. Lato było czasem odpoczynku i spotkań z bliskimi. I może właśnie ten spokojniejszy rytm to jest coś, czego nam dzisiaj często brakuje, bo chcemy, żeby te wakacje były jak najbardziej napakowane aktywnościami i żeby nasz plan pękał trochę w szwach. Czasami warto się ponudzić, nie robić zupełnie nic i czekać, aż samo się nam coś wydarzy. Bo jak pisał ktoś kiedyś, że przygody nie trzeba szukać, po prostu zjawia się sama.

Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina.

0: Podobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
1: Dziś także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło tymczasem do Sejmu uchwałę zobowiązującą polski rząd, by zablokował wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli Kijów nie wycofa się z gloryfikowania zbrodniarzy z UPA, mówi poseł PiSu Jarosław Sellin.
2: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
1: Zgłoszenie uchwały do Sejmu zapowiedział kandydat PiSu na przyszłego premiera Przemysław Czarnek. Armia Stanów Zjednoczonych zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Prezydent USA Donald Trump podał jednak, że cieśnina Ormuz jest znów otwarta dla statków handlowych. Potwierdza to amerykańskie wojsko.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Festiwal życia w Kokotku dobiegł końca. Podczas wczorajszej Eucharystii, będącej punktem kulminacyjnym wydarzenia, arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, nawiązał m.in. do przypowieści o siewcy i dodał, że każdy z nas w życiu ma kawałek zachwytu faszczonego pola, gdzie pojawiają się grzechy.
4: Każdy z nas ma taki kawałek, gdzie jest jak skała. Bóg nam mówi, nie rób tego, a my jak kamień, dalej swoje, dalej wiemy lepiej niż Pan Bóg. Każdy z nas ma taki kawałek zachwaszczonego pola, gdzie pojawiają się grzechy, gdzie gdzieś tam kuszą nas dobra i zmysłowe rzeczy tego świata, gdzie się im poddajemy. I to moja druga rada wobec przypowieści o siewcy. Siewcą jest Pan Bóg.
1: W festiwalu życia uczestniczyło blisko 1500 osób. Kolejna jego edycja już zapowiedziana została za rok, a jej początek dokładnie 5 lipca przyszłego roku.
5: Cztery minuty po godzinie 8 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pięknie, słonecznie, ciepło, maksymalnie 28 stopni w Wołowie, w Legnicy, w Bolesławcu. We Wrocławiu 27 to maksymalna temperatura, 26 w Strzelinie, 25 w Wałbrzychu. Jutro możemy spodziewać się tutaj burz, więc korzystajmy dzisiaj z tego ciepła i słońca. Warto spędzić dzień, popołudnie, poranek na zewnątrz.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Dzień dobry wszystkim. 4 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Trwają wakacje, jest coraz cieplej. Jeśli planujecie urlopy w lipcu albo sierpniu, dobrze sprawdzić prognozę pogody. Ja wybieram się w tym roku nad morze i mam nadzieję, że będzie ciepło i słonecznie, przynajmniej 30 stopni. Tego bardzo pragnę, bo jeśli będzie zimniej, to będę się chyba troszeczkę bała wejść do morza. Teraz wyruszymy sobie muzycznie w podróże na południe, gdzie jest bardzo ciepło. Na początku Anna Maria Jopek trochę marzycielsko zabierze nas do miasta, które kocha najbardziej. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to za miasto? Jeśli nie, to w tej piosence znajdziecie odpowiedź. Może jest to i wasze ukochane miasto?

Powiedzcie sami, czy to nie jest czarodziejka? Ta Anna Maria Jopek tak pięknie czaruje swoim głosem, że naprawdę do tej Lizbony wystarczy zamknąć oczy i można się od razu przenieść. Ja w Lizbonie nigdy nie byłam, ale znam kogoś, kto Lizbonę zna chyba jak własną kieszeń i opowie nam o tym już jutro. Rozmawiałam z Kasią Strauchman, która z małych Głuchołaz położonych u podnóża Gór Opawskich wyjechała do Portugalii, do Lizbony. Mieszkała tam przez 6 lat i zakochała się zupełnie, przepadła w uliczkach, w pięknych azulejos, czyli takich kafelkach, które zdobią właśnie ulice Lizbony. Mówiła mi, że jest niezwykle fotogeniczna, więc jeśli wyruszamy do Portugalii, do Lizbony, nie możemy zapomnieć aparatu fotograficznego, bo to, co tam zobaczymy, na zawsze chyba zostanie w naszych sercach i warto pokazać to innym. O tym wszystkim posłuchacie już jutro po południu w rozmowie z Kasią Strauchman, która nie tylko mieszkała w Portugalii, ale także w Chile i o tym też troszeczkę nam opowie, o różnych szokach kulturowych. W przyszłości zamierza wybrać się do Brazylii i porozmawiamy z nią na pewno też o tej podróży, co stamtąd przywiezie, jak postrzega Brazylię, ale to za jakiś czas dopiero w przyszłości, a jutro zapraszam Was na rozmowę właśnie z Kasią Strauchman, która działa w sieci jako zawodowa emigrantka i przybliży nam zagadki Lizbony, ale Portugalii w ogóle. A my pozostajemy na południu z Portugalii, z Lizbony. Teraz przesuwamy się muzycznie, tylko kawałek dalej. Zaraz zobaczycie dokąd.

0: 20 minut po godzinie 8 zmienimy za chwilkę muzyczny kierunek. Jest do tego dobra okazja. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, a 10 lipca miała miejsce premiera 25 już płyty, 25 albumu studyjnego The Rolling Stones. Nie przesłyszeliście się? 82-letni Mick Jagger oraz Keith Richards wracają z nową płytą, album Foreign Tongues. W teledysku utworu, którego za chwileczkę usłyszymy, z tej właśnie płyty, którą chcę wam zaprezentować, In the Stars. Właśnie zobaczymy tam muzyków odmłodzonych dzięki sztucznej inteligencji. To niezwykły widok. I to 60 lat historii, bo debiutancki album ukazał się w 64 roku. Dużo lat minęło, a dzisiejszy dzień to dobra okazja, żeby zaprezentować ten epokowy, można powiedzieć, album już takich starszych panów, ale wciąż żywych, jeśli chodzi o muzykę i rock and roll. Słuchamy teraz In the Stars, The Rolling Stones, najnowszy album Foreign Tongues.
1: One, two, three, and...

Po ponad 60 latach wciąż tak samo wspaniale brzmią The Rolling Stones. To utwór z najnowszej płyty tegorocznej. 10 lipca miała miejsce premiera The Foreign Tongues. Niesamowite.

0: excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
3: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
4: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
3: Ale proszę pani, to jest główna rola.
4: Żadnej z ról.
3: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
4: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
3: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
4: Nawet o ból.
3: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
4: nie
3: pani.
4: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
3: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
4: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
3: Ja mam sztuce,

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet obór.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie. Halo.
1: Nie a propos, a.
0: Też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Wspaniali Magda Umary, Janusz Gajos i Parole. Pięknie to brzmiało. 38 minut już po godzinie 8. Mam dla was taką ciekawostkę. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd nad Bałtyk, a pewnie wielu z was ma takie plany, ja także, warto na chwilę zboczyć z plaży i odwiedzić Wyspę Wolin, bo jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, nie tylko ze względu na przyrodę, bo tam właśnie mieści się Woliński Park Narodowy, wysokie klify, ale przede wszystkim historię, bo ponad 1000 lat temu działał tu jeden z najważniejszych portów nad Bałtykiem. Wiedzieliście o tym? Pewnie nie. Do którego przypływali kupcy z całej Europy, a nawet są ślady handlu z arabskim tutaj kręgiem kulturowym. Znaleziono tam arabskie monety i nie bez powodu Wolin nazywany jest miastem Słowian i Wikingów. Historycy do dziś dyskutują, czy właśnie tutaj znajdowała się legendarna Jomsborg lub słynna Wineta. Bogate miasto, które według podań zniknęło pod wodą. Pewne jest natomiast, że Wolin był jednym z największych ośrodków handlowych tej części Europy, a jego znaczenie dostrzegł nawet Mieszko I, który włączył tę ziemię do swojego państwa, choć na początku było to bardzo trudne. A dzisiaj tę niezwykłą historię można odkrywać na nowo, odwiedzając skansen Słowian i Wikingów. Właśnie tam rokrocznie w wakacje, końcem lipca, początkiem sierpnia, odbywa się Festiwal Wikingów i Słowian. Ja planuję być na miejscu i relacjonować to naszym słuchaczom, także bądźcie czujni, już na początku sierpnia dam znać, co słychać na festiwalu Wikingów i Słowian, a naszych słuchaczy, którzy planują urlop nad morzem, zachęcam gorąco, by odwiedzić to miejsce, bo to właśnie nie tylko niezwykła historia w drugą stronę teraz, ale także wspaniała przyroda, plaże, meduzy, no i spokój taki z Wisełki pieszo w stronę Parku Narodowego i tam po prostu puste plaże, choć nie powinnam tego mówić, zdradzać tego wspaniałego sekretu, ale zachęcam, by odwiedzić Wyspę Wolin.

0: 10 minut pozostało do godziny 9. To Basia na antenie Radia Rodzina. Trwa festiwal Góry Literatury. W zeszły czwartek rozpoczął się ten festiwal. To 240 osób goszczących i wydarzenia w 30 lokalizacjach Dolnego Śląska, a tegoroczne hasło festiwalu to terytoria. Wydarzenie potrwa do 18 lipca na ziemi kłodzkiej, w aglomeracji wałbrzyskiej oraz kotlinie dzierżoniowskiej. My byliśmy na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej 10 lipca. Tam właśnie rozpoczął się festiwal i zainaugurowało go spotkanie z Olgą Tokarczuk, która po raz pierwszy przeczytała fragmenty swojej nowej książki Świata jest za dużo. My rozmawialiśmy z uczestnikami festiwalu, Julitą i Piotrem, którzy uczestniczą w nim już od 3 lat. Posłuchajmy. Znajdujemy się w Ścinawce Górnej na festiwalu Góry Literatury, a ze mną rozmawia Julita Lech-Antas i Piotr Antas. Co sprowadza was tutaj? Dlaczego przyjeżdżacie? Już 3 raz jesteście tutaj na tym festiwalu.
1: Przede wszystkim jest to dla nas okazja, by spotkać się z pisarzami, z autorami książek, także z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Dodatkowo w pięknych okolicznościach natury, gdzie jest zielono, przyjaźnie, więc choćby z tego względu warto tu przyjechać.
2: No pewnie tak jak na każdym festiwalu, to klimat. Są różne innego rodzaju gwiazdy niż na Openerze czy Offie, ale to też są gwiazdy. Jest tu specyficzny klimat, jak Julita wspomniała, zielono, pięknie i bardzo przyjemnie jest sobie słuchać w takich okolicznościach rozmów z gwiazdami literatury.
0: Festiwal od wielu lat odwiedza także Ewa Wojdyło, pisarka, doktor psychologii i psychoterapeutka, którą zapytaliśmy o to, co najbardziej porusza ją w literaturze.
3: Wiesz co, ja lubię fabułę, czyli lubię rozmaite, dziwne ludzkie losy. Pewnie dlatego ta psychologia mi tak leży, dlatego że tak naprawdę każdy człowiek to jest osobny wszechświat. No a literatura, zwłaszcza literatura piękna, beletrystyka, to jest źródło wiedzy o czymś, czego sama, żebyś chciała, to w życiu nie przeżyjesz. Tych miliardów rozmaitych przygód. I to są rzeczy łatwe do stania. No po prostu jeszcze u nas biblioteki są za darmo. W każdej bibliotece jest, nie wiem, kilkaset tysięcy książek. Mimo to tam, że otworzysz internet, to masz jeszcze raz tyle. Także to czyni ten świat naprawdę wspaniały.
0: Kolejnym punktem programu była dyskusja, w której udział wzięli pisarze, którzy w swoich książkach opisują ziemie odzyskane, ziemie zachodnie, ale także w ogóle przesiedlenia. Rozmawialiśmy z Karoliną Ćwiek-Rogalską, która jest autorką książki Ziemie, historie odzyskiwania i utraty. Zapytaliśmy autorkę m.in. o to, co jej zdaniem zmienia fakt, że pamiętamy o historii tych ziem.
4: No myślę, że bardzo dużo, bo to jest jednak bardzo ważne też, żeby mieć i w dyskursie publicznym, i w dyskursie rodzinnym, żeby mieć taką reprezentację, wiedzieć, co my właściwie sobie opowiadamy, jak sobie to opowiadamy, czego sobie nie opowiadamy, chociaż moglibyśmy, albo z jakichś powodów nie możemy, w sensie, gdzie mamy też jakieś takie własne rodzinne puzzle na przykład, które są rozrzucone i chcemy się w jakiś sposób złożyć. Więc myślę, że to, że też zaczyna się o tym coraz więcej mówić, sprawia, że powstają też nowe języki opisu, bo dla mnie to był jeden z głównych problemów, to znaczy jak przystępowałam też do pisania książki, że w gruncie rzeczy w 80 lat po wojnie, teraz już 81, my nie mamy takiego neutralnego języka opisu, że zawsze opowiadali nas inni, to zawsze gdzieś narzucali pewne pojęcia, wyobrażenia, próbowali nas jakoś zaszufladkować, a ta rzeczywistość na miejscu jest zawsze bardziej gorąca, płynna, gdzieś kształtująca się tak, że dopiero jak jesteś na miejscu, możesz to zobaczyć.
0: Na rozmowę z Karoliną Ćwiek-Rogalską, autorką książki Ziemie, historii odzyskiwania i utraty, zapraszamy po godzinie 10.10 w audycji Przystanek Kultura. Będą tam również fragmenty relacji z pierwszego dnia festiwalu Góry Literatury, który odbywa się na Dolnym Śląsku i potrwa do 18 lipca.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
2: Mur pamięci ma powstać w Warszawie. Polacy w Castel Gandolfo blisko papieża. Na koniec koszyk zakupowy, co podrożało w ciągu roku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu wezwał parlament do uchwalenia ustawy o zakazie propagowania banderyzmu w Polsce i nawiązał do czerwono-czarnej flagi,
3: która także na

0: Według szacunków polskich historyków z rąk ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bóg nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości. W Jego rękach skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią, powiedział Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. W okresie letniego wypoczynku wczoraj papież modlił się z wiernymi w Castel Gandolfo. Po raz kolejny apelował też o pokój.
2: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
0: Do Castel Gandolfo przyjechało wielu Polaków.
3: Emocje przeogromne, ale jesteśmy tutaj, by podziękować Panu Bogu za wszystko to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu jako dobro.
4: Przyjechaliśmy tutaj z różnymi intencjami. Ja akurat miałam zaręczyny tutaj na naszym wyjeździe do Rzymu, dlatego to pewnie o taką przyszłość i dobrą rodzinę, zdrowe dzieci i wspaniałe małżeństwo, taka intencja.
0: Papież Leon XIV zachęcił też, by w czasie wakacji znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, a także na chwilę ciszy i modlitwy. Wracamy do Polski. Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%, najmocniej potaniało masło i tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożało ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał.
5: Trzy minuty po godzinie 9:00, już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 21 stopni, słonecznie, ciepło, temperatura rośnie. Maksymalnie będzie dzisiaj tutaj 27 stopni. Słońce może się skrywać w ciągu dnia za chmurami, ale bądźmy spokojni, na pewno będzie go dzisiaj więcej niż mniej. Jutro natomiast możemy spodziewać się tutaj burz na terenie nie tylko Wrocławia, a całego Dolnego Śląska. Korzystajmy zatem ze słońca i ciepła.
6: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner, już 5 minut prawie po godzinie 9:00. Rozpoczynamy muzycznie razem z zespołem Jamiroquai. Zrobi się trochę kosmicznie, bo to utwór Cosmic Girl i myślę, że bardzo energetycznie. Po 10:00 opowiemy o Festiwalu Góry Literatury. Porozmawiamy z Karoliną Ćwiek-Rogalską. To będzie rozmowa zarejestrowana podczas pierwszego festiwalowego dnia. Przypominam, że festiwal potrwa do 18 lipca i jest rozsiany na terenie praktycznie dużej części Dolnego Śląska w wielu malutkich miejscowościach, jak na przykład Ścinawka Górna, Radków czy inne miejscowości. Można właśnie posłuchać ciekawych prelekcji. Duża część warsztatów czy też spotkań dedykowanych najmłodszym jest darmowa. Warto zajrzeć do programu. Może są jeszcze miejsca na spektakle właśnie dla najmłodszych, na przykład w Nowej Rudzie albo w Ludwikowicach Kłodzkich. Sprawdźcie, zachęcam do tego gorąco. My teraz wracamy do muzyki, a w ciągu między godziną 9:00 a 10:00 będę jeszcze wracać do Festiwalu Góry Literatury.

0: Zespół Bluszcz i lata 20 na antenie Radia Rodzina już 13 minut po godzinie 9, a po godzinie 10:10 będziemy słuchać rozmowy z Karoliną Ćwiek-Rogalską, badaczką, pisarką, z którą rozmawiałam na festiwalu Góry Literatury. Natomiast teraz usłyszymy relacje uczestników festiwalu, Julity i Piotra, którzy jeżdżą na niego już od 3 lat, opowiedzą, co ich zachwyca, dlaczego warto odwiedzić Góry Literatury. Ja ze swoich obserwacji powiem, że to rzeczywiście niezwykła architektura, która wtapia się tak bardzo, komponuje się pięknie z naturą otaczającą ją, przepiękne górskie krajobrazy. Warto zwiedzić Dolny Śląsk też właśnie poprzez literaturę. Jest to taka, myślę, ciekawa propozycja. Jeśli nie uda wam się w tym roku, ale przypominam, że do 18 lipca mamy jeszcze czas, to w przyszłym roku warto sobie te daty lipcowe zanotować, zapamiętać, że to mniej więcej i wtedy odbywa się Festiwal Góry Literatury na Dolnym Śląsku. Teraz posłuchajmy Julity i Piotra. Znajdujemy się w Ścinawce Górnej na Festiwalu Góry Literatury, a ze mną rozmawia Julita Lech-Antas i Piotr Antas. Co sprowadza was tutaj? Dlaczego przyjeżdżacie? Już trzeci raz jesteście tutaj na tym festiwalu.
1: Przede wszystkim jest to dla nas okazja, by spotkać się z pisarzami, z autorami książek, także z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Dodatkowo w pięknych okolicznościach natury, gdzie jest zielono, przyjaźnie, więc choćby z tego względu warto tu przyjechać.
2: No pewnie tak jak na każdym festiwalu, to klimat. Są różne innego rodzaju gwiazdy niż na Openerze czy Offie, ale to też są gwiazdy. Jest tu specyficzny klimat, jak Julita wspomniała, zielono, pięknie i bardzo przyjemnie jest sobie słuchać w takich okolicznościach rozmów z gwiazdami literatury.
0: A jak dzisiaj wam się słuchało czytającej Olgi Tokarczuk, która czytała fragment swojej nowej książki?
1: No są to pewnego rodzaju emocje. Każda nowa powieść Olgi Tokarczuk to jest wydarzenie w świecie literatury. My znamy Olgę Tokarczuk od dawna. Teraz mam 42 lata, a pierwszy raz zetknęłam się z jej twórczością w liceum. Pierwszy raz ją poznałam w 4 klasie liceum. Mogłam poznać ją na żywo w Ząbkowicach Śląskich, czyli w terenach, w których Olga Tokarczuk mieszka. Więc śledzimy jej twórczość, jej literackie pozycje wydawnicze, tak naprawdę chyba od zawsze.
2: Jak się słuchało od nowej powieści Olgi Tokarczuk? Dobrze, chociaż będzie przyjemniej ją poczytać niż posłuchać. Ja, kiedy Olgę Tokarczuk pierwszy raz zobaczyłem, poznałem ją zanim ją zobaczyłem, a zobaczyłem ją pierwszy raz, kiedy prowadziła w Mediatece Wrocławskiej spotkanie z Martą Dymek, przy wydaniu którejś z jej książek, tam Jadłonomii, którejś tam. I to właśnie Olga Tokarczuk prowadziła to spotkanie jako moderatorka.
0: Tutaj też były takie odniesienia do miejsca, w którym... I już teraz rozpoczynamy przegląd prasy. 15 minut po godzinie 9 w studiu jest Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Oraz Daria Detlaw. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od czego zaczynamy dzisiejszy przegląd?
3: Od Gazety Wrocławskiej, która informuje, że Dolny Śląsk stał się prawdziwym magnesem dla turystów. Eksperci mówią jednym głosem. Te 4 atuty okazały się decydujące. No bo region to nie tylko przyjmuje coraz więcej gości, ale też najszybciej w kraju zwiększa swój udział w krajowym ruchu turystycznym. Jak wyliczał zespół analityczny, nasz region może poszczycić się 4 głównymi korzyściami. Jakimi?
4: No przede wszystkim za wzrost odpowiadają Polacy, których coraz więcej stać na wyjazdy turystyczne. Rośnie jednak liczba gości z zagranicy, bo dziś odpowiadają oni już za około 20% popytu na noclegi w Polsce. Zagraniczni turyści coraz chętniej wybierają nasz kraj, między innymi dzięki dynamice rozwoju gospodarczego oraz powstawaniu nowoczesnej infrastruktury turystycznej, komunikacyjnej, czyli dobrze się jeździ po polskich drogach, to realnie przekłada się na wzrost udzielanych noclegów. Ta baza noclegowo-gastronomiczna też jest czymś, co sprawia, że turyści chcą tu przyjeżdżać i chcą do Polski wracać.
3: A ruch turystyczny na Dolnym Śląsku koncentruje się przede wszystkim w 5 powiatach: Karkonoskim, Karpacz, Szklarska Poręba, we Wrocławiu, w powiecie kłodzkim, lubańskim, między innymi Świeradowie Zdroju oraz Jeleniej Górze.
4: Muzyka. Ma 8500 km i biegnie przez 19 państw. To najdłuższa trasa pielgrzymkowa na świecie. Szlak Jerozolimski to nie tylko najdłuższa trasa pielgrzymkowa, ale także wyjątkowy projekt, który łączy ludzi, kultury i religię na przestrzeni tysięcy kilometrów. Od hiszpańskiego Finisterre, zwanego końcem świata, aż po Jerozolimę. To jest miejsce spotkania cywilizacji. Prowadzi droga, która stała się symbolem pokoju oraz międzynarodowego zrozumienia.
3: A szlak to imponująca trasa o długości, jak już powiedziała Daria, 8500 km, która przecina 19 krajów na dwóch kontynentach. Rozpoczyna się w Finisterre na zachodnim wybrzeżu, a kończy w Jerozolimie, mieście, które od wieku stanowi centrum religijne i kulturowe świata. Ta niezwykła droga nie tylko łączy geograficznie Europę z Azją, ale także symbolicznie zbliża do siebie ludzi różnych wyznań i narodowości.
4: To jest ciekawe, dlatego że wędruje się nie tylko przez różne państwa, ale też krajobrazy. Mamy zarówno doliny, góry, żyzne ziemie, jałowe, pustynie. Podróżnicy, pielgrzymi wędrowali wzdłuż rzek oraz wybrzeży morskich, żeby po 6 miesiącach dotrzeć do Betlejem. Zazwyczaj czasowo jest to rozkładane tak, żeby dotrzeć na Boże Narodzenie, więc mamy tutaj też ważną symbolikę duchową. Więcej informacji znajdą państwo w sieci, dlatego że są opisane historie pielgrzymów, którzy spotkali się po drodze na trasie i po zakończonej
3: 3000 km.
4: Tak, i po zakończonej pielgrzymce
0: można się zbliżyć.
4: Nadal utrzymują kontakt zdecydowanie.
3: I sięgamy po tu, wrocław.com. To nie potwór z Loch Ness, w Odrze pływa prawdziwa foka.
0: Foka.
4: Tak jest.
3: Tak, wszystkich się zaśmiałyśmy. Ja też nie dowierzałam, ale zobaczyłam wczoraj film i faktycznie wyglądało, czy przypominało to jak foka.
4: W sieci krąży film, który każdy z nas może zobaczyć. Nagranie przedstawia fokę pływającą w Odrze w okolicach Smolnego w gminie Jemielno, to jest powiat górowski. Filmik wzbudził ogromne zainteresowanie, jak i oczywiście sama foka. Jedni się zachwycili tym niezwykłym gościem z Bałtyku, inni zastanawiali, czy na pewno na nagraniu widać fokę, a nie wydrę lub nutrię. Sołtys Jemielna, pan Rafał Wrochna, zapewnia, że film jest autentyczny, to nie jest AI, nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. To jest oryginalne nagranie od osoby, którą znam osobiście, więc faktycznie jest to pewniak, podkreśla gospodarz tej miejscowości. Nagranie powstało we wtorek, a zwierzę zostało zaobserwowane jednocześnie przez kilka osób. Także choć też warto powiedzieć, że to nie zwidy.
3: Dokładnie, choć w komentarzach pojawiły się sugestie, że to zwierzę może być jednak wydrą, a nawet żartobliwie wpisy o delfinie. Legnicki przyrodnik Krzysztof Stynkowski nie wyklucza, że rzeczywiście do Odry zawędrowała foka.
4: A jaki może być powód? No przede wszystkim podróż za pokarmem. Taka wędrówka, migracja jest jak najbardziej zasadna, a najwyraźniej foka uznała, że w Odrze dobrze poluje się na ryby. To jest obserwacja z kategorii sensacyjnych, ale możliwych, tłumaczy ekspert. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd.
3: Czego się nie robi dla jedzenia, jak się jest głodnym, prawda?
0: Właśnie, ale też różne zwierzęta ciekawe można zaobserwować w Odrze.
3: Ja widziałam bobra kiedyś.
0: No właśnie, a ja widziałam na przykład żółwie w fosie miejskiej, nie wiem czy...
4: To ja widziałam tylko kaczuszki. Wędrujące gdzieś.
0: Warto się rozglądać.
3: Wszystko przed tobą, Daria, jeszcze.
0: Dobrego dnia, dziękuję za przegląd pracy.

0: Ależ błękitnie nam się zrobiło. Pięknie. Dzisiaj za oknem też piękne, błękitne niebo i słonecznie. A teraz znowu przeniesiemy się na chwileczkę na Festiwal Góry Literatury. Oto fragment wypowiedzi Ewy Wojdyło. Spotkałam ją na festiwalu, zapytałam, co najbardziej porusza ją w literaturze. Nie wiem, czy znana wam jest postać Ewy Wojdyło. To jest doktor psychologii, psychoterapeutka, ale także pisarka, propagatorka takiej idei, że ważne jest tu i teraz. Pisze dużo też o szczęściu. Można powiedzieć, że to jest taka motywacyjna literatura, trochę ma taki charakter poradników. Ja miałam przyjemność słuchać audiobooka takiego, no bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie on zainspirował i dużo ciekawych było tam treści. Już teraz na naszej antenie Ewa Wojdyło odpowiada na pytanie, co najbardziej porusza ją w literaturze.
1: Wiesz co, ja lubię fabułę, czyli lubię rozmaite, dziwne ludzkie losy. Pewnie dlatego ta psychologia mi tak leży, dlatego że tak naprawdę każdy człowiek to jest osobny wszechświat. No a literatura, zwłaszcza literatura piękna, beletrystyka, to jest źródło wiedzy o czymś, czego sama, żebyś chciała, to w życiu nie przeżyjesz. Tych miliardów rozmaitych przygód. I to są rzeczy łatwe do stania. No po prostu jeszcze u nas biblioteki są za darmo. W każdej bibliotece jest, nie wiem, kilkaset tysięcy książek. Nie mówiąc o tym, że otworzysz internet, to masz jeszcze raz tyle. Także to czyni ten świat naprawdę wspaniały.
0: A co ostatnio z tobą jakoś niezwykle rezonuje, jeśli chodzi o literaturę?
1: Wiesz co, nawet mam swój klub książki i tutaj są dziewczyny z mojego klubu książki, dzisiaj właśnie dojechały. Czytamy, umawiamy się na różne rzeczy, to uwielbiam książkę Ściana, Merlene Haushofer, uwielbam książkę Koskos Jerzyna, Melaszwili, gruzińskiej pisarki. Teraz się przymierzamy, żeby lalką Prusa się zająć, dlatego że to jest taka literatura, ten Nobel to nie przypadek. Czyli czytamy wszystko, co komu tylko się spodoba i potem idziemy za tym.
0: Sama też piszesz, choć nie jest to beletrystyka, ale może inspirujesz się pisząc?
1: Nie, beletrystyki nie piszę, po prostu nie konkuruję z literaturą piękną, natomiast mam dużo do powiedzenia zawodowo i reaguję na świat w taki sposób, że lubię to zatrzymać, słowo zatrzymać, a potem puszczać je w obieg.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: to Lenka na antenie Radio Rodzina. 20 minut pozostało do godziny 10. My jeszcze zostajemy na Festiwalu Góry Literatury. Rozmawiamy ponownie z Julitą i Piotrem. Zapytałam ich o wrażenia, jeśli chodzi o przeczytany fragment, który Olga Tokarczuk ujawniła podczas pierwszego festiwalowego dnia. Zobaczyliśmy też okładkę jej nowej książki Świata jest za dużo. Tutaj też były takie odniesienia do miejsca, w którym się znajdujemy, tego jak powstała jego nazwa i słyszałam dużo takich różnych, dużo śmiechu wśród publiczności, bo było tam dużo zabawnych wątków. Jak wy to odczytaliście?
1: No, myślę, że jakby wszyscy tutaj są z okolicy i wszyscy wiedzą, czym jest Wałbrzych i czym kiedyś był Wałbrzych. Może już teraz wygląda ładniej, ale kiedyś, jeszcze jak byłem nastolatkiem czy na studiach, to mówiło się właśnie, że to jest jedno z najbrzydszych miast w Polsce. Jak się tam wjeżdżało, to człowiek pociągiem, to się płakało. Więc stąd to, jak padło określenie o tym, że Wałbrzych to nie ma miasta, które nazywa się brzydziej, to większość ludzi, myślę, tak to zrozumiała.
0: Ale powiedzcie, jakie macie wspomnienia z poprzednich edycji? Co w was zostało?
2: To różne ciekawe historie. My tu przyjeżdżamy często rano, zostajemy do wieczora, do późnego wieczora, kiedy odbywają się koncerty, więc tak naprawdę to jest cały dzień, słuchanie ciekawych wykładów, rozmów. Potem jedzenie, znowu rozmowy, czytanie książek w przerwach, rozmawianie z ludźmi, z sobą na temat tego, co się właśnie wydarza, a potem te też bardzo ciekawe i wartościowe koncerty. Mamy dużo wspomnień. No ja mam takie fajne wspomnienie, kiedy chyba 2 lata temu siedziałam obok pewnej pani z psem, co chwilę tego psa głaskałam, zapytałam się, jak się nazywa i ta pani powiedziała, że tak właściwie to jest pies tego pana, który właśnie mówi ze sceny. I to był pies Krzysztofa Wargi. Okazało się, że pojawia się również w niektórych książkach Krzysztofa Wargi, więc wtedy zaczęłam te książki czytać i bardzo lubię tę historię.
0: Piękna historia, że taki piesek napotkany stał się takim powodem, dla którego sięgnęłaś po te książki.
2: Tak, to prawda, bo o ile nazwisko było mi znane, szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie czytałam jego książek. Gdzieś tam spotykałam się z jakimiś fragmentami jego twórczości, ale tak, jego pies spowodował, że przeczytałam bardzo ciekawą książkę. Ostrygi, pamiętasz? Jak
3: tak,
2: się? Ostrygi w Normandii?
1: Nie pamiętam, jaki był tytuł książki teraz w tym momencie, ale tak, było o Normandii, o jego podróży przez Normandię.
0: Okej, to życzę wam w takim razie pięknych doświadczeń dzisiaj i udanego koncertu. Kto dzisiaj wystąpi?
2: Dziś gra Ralf Kamiński.
0: To życzę dobrej zabawy, dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
2: Dzięki.

Po 10.10 w przystanku Kultura spotkamy się z Karoliną Ćwiek-Rogalską, a właściwie to będzie zarejestrowana rozmowa, która miała miejsce podczas Festiwalu Góry Literatury. Porozmawiamy m.in. o jej książce Ziemie, historie odzyskiwania i utraty, która jest efektem wieloletnich badań prowadzonych na ziemiach odzyskanych.

0: Nie milknie ogień na Bliskim Wschodzie. Pożar lasów w Hiszpanii opanowany. Będzie też o pułapce, w jaką pracownicy wpadają tuż przed urlopem. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. To była niespokojna noc i poranek na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataku wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, Błażej Kulesza.
1: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
0: O pokój między narodami niezmiennie apeluje papież Leon XIV.

0: Obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku czy w Szczecinie.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
2: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
0: Dziś do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pieńkosz.
3: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
0: A po powrocie 34% badanych potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
4: I już teraz sprawdzamy prognozę w Radiu Rodzina we Wrocławiu. 21 stopni, ciepło, słonecznie. Chmury, jeśli są, to nieznaczne. I słońce raczej dzisiaj będzie królować na niebie nad Wrocławiem. I nie tylko. Na Dolnym Śląsku bardzo podobna sytuacja pogodowa. Maksymalnie 29 stopni, więc już cieplej niż zapowiadałam godzinę temu. Zmienia się to cały czas. Może dobijemy do 30 w dniu dzisiejszym na Dolnym Śląsku.
5: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Na naszej antenie teraz Crash i Jennifer Page, a już za chwilkę o godzinie 10.10 zapraszam na rozmowę zarejestrowaną podczas Festiwalu Góry Literatury. Rozmawiałam z Karoliną Ćwiek-Rogalską, badaczką, pisarką, antropolożką. Pisze o ziemiach i historii ich odzyskiwania i utraty. Mowa tutaj właśnie o ziemiach zachodnich.

0: Przystanek Kultura.
1: Znajdujemy się na Festiwalu Góry Literatury, a ze mną rozmawia Karolina Ćwiek-Rogalska, badaczka, antropolożka i autorka książki Ziemie, historie odzyskiwania i utraty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początku chciałam zapytać o metodę. Co metoda etnograficzna wnosi do tej książki?
2: No przede wszystkim to jest takie, znaczy to, co nam daje w ogóle etnografia, to jest takie rozpoznanie terenu, które nie jest takim rozpoznaniem wyłącznie pozacielesnym. To właśnie to takie długie, ucielesnione przebywanie w terenie dopiero sprawia, że zaczynamy trochę inaczej też rozumieć to, co czytamy w archiwach, to, co opowiadają nam ludzie, lepiej umiemy się odnieść też do tego. Wchodzimy w trochę taką bardziej prywatny kontakt z terenem. I dla mnie taką dużą nauczką właściwie było, kiedy jeszcze prowadziłam badania do doktoratu, a ja pisałam doktorat na czesko-niemieckim pograniczu z kolei, kiedy właśnie dopiero, kiedy byłam w terenie, byłam w stanie zweryfikować też pewne chociażby dokumenty archiwalne, które znajdowałam, które mówiły o trochę innej rzeczywistości, a dopiero właśnie to miejsce, te opowieści, wspólne spacery z mieszkańcami dopiero pokazały mi trochę inną twarz tej miejscowości i okolicy.
1: Czy w przypadku tej książki, tych badań było podobnie? Miałaś jakieś założenia, które uległy znacznemu przekształceniu?
2: Przede wszystkim na samym początku tych badań, bo dla mnie to były takie badania, w których wróciłam do domu, tak? Znaczy ja się w Wałczu urodziłam, tam się wychowałam, skończyłam szkołę średnią i potem wyjechałam właśnie nabywać cały ten antropologiczny bagaż. No i okazało się po powrocie właśnie, kiedy już miałam za sobą badania też w innych częściach i Polski, i Czech, że zastanawiałam się, czy ja właściwie jestem w stanie wrócić. Co ja takiego zrobiłam, czy jestem faktycznie jakby w stanie jakoś tę przestrzeń odczytać i odrzucić też wiele takich własnych pomysłów na nią, gdzieś zobaczyć te ścieżki, po których chodziłam na nowo i ten teren bardzo to zweryfikował, bo też mam takie wrażenie, że nawet dzisiaj jestem może lepszą mieszkanką tego terenu, troszeczkę lepiej go znam, troszeczkę jestem na niego też w stanie spojrzeć oczami innych w dużo większym stopniu niż wcześniej.
1: Podczas rozmowy powiedziałaś też, że powinniśmy patrzeć przez mikroskop, a nie przez teleskop. I czy właśnie taka zniuansowana metoda badawcza, oparta o historię konkretnych osób, pozwala dotrzeć do jakichś nowych prawd poza dużymi narracjami?
2: Duże narracje są bardzo kuszące, bo to są też takie historie, których się przyjemnie słucha, które się dobrze opowiada, ale wielkie narracje mają to do siebie, że bardzo gubią doświadczenia poszczególnych osób i wtedy nie odpowiadają trochę temu doświadczeniu i temu, co może na tym poziomie najbardziej lokalnym się ujawniać, bo właśnie to spojrzenie przez teleskop sprawia, że patrzymy z tych centrów, skąd dochodzą różnego rodzaju regulacje, skąd też inaczej trochę patrzy się na to, co dzieje się lokalnie, a ta lokalność właśnie pozwala ujawnić pewne procesy, których z daleka może nie widać. No i oddać sprawiedliwość też pewnym kwestiom, których po prostu można inaczej nie zobaczyć. To znaczy można zobaczyć nowe przykłady, zweryfikować takie utarte prawdy, no i wyjść poza mity i stereotypy, którymi się czasami posługujemy.
1: A powiedz, co twoim zdaniem zmienia to, że pamiętamy o historii tych ziem?
2: No myślę, że bardzo dużo, bo to jest jednak bardzo ważne też, żeby mieć i w dyskursie publicznym, i w dyskursie rodzinnym, żeby mieć taką reprezentację, wiedzieć, co my właściwie sobie opowiadamy, jak sobie to opowiadamy, czego sobie nie opowiadamy, chociaż moglibyśmy, albo z jakichś powodów nie możemy, w sensie gdzie mamy też jakieś takie własne rodzinne puzzle na przykład, które są rozrzucone i chcemy się w jakiś sposób złożyć. Więc myślę, że to, że też zaczyna się o tym coraz więcej mówić, sprawia, że powstają też nowe języki opisu, bo dla mnie to był jeden z głównych problemów, to znaczy jak przystępowałam też do pisania książki, że w gruncie rzeczy w 80 lat po wojnie, teraz już 81, my nie mamy takiego neutralnego języka opisu, że zawsze opowiadali nas inni, to zawsze gdzieś narzucali pewne pojęcia, wyobrażenia, próbowali nas jakoś zaszufladkować, a ta rzeczywistość na miejscu jest zawsze bardziej gorąca, płynna, gdzieś kształtująca się tak, że dopiero jak jesteś na miejscu, możesz to zobaczyć.
1: Dla mnie niezwykle ważne jest to, że ty tą ziemię odzyskaną nazywasz także ziemią utraconą i to wnosi coś zupełnie nowego.
2: Tak, bo dla mnie to odzyskiwanie i utrata faktycznie idą ręka w rękę. I to też zresztą jest taka myśl, którą podsunął mi jeden z moich rozmówców, który kiedyś właśnie powiedział, że skoro coś się odzyskało, to znaczy, że ktoś to musiał utracić. I ta utrata jest też w tym doświadczeniu ziemi odzyskańczym szalenie ważna. Zarówno dla tych osadników, którzy przyszli i coś musieli zostawić i porzucić. I czasami nie byli przez wiele lat w stanie powrócić, żeby chociażby przyjrzeć się miejscom, z których wyjechali. Ale właśnie też ta utrata tych stron rodzinnych przez osoby wysiedlone czy uciekające, przez członków tych wszystkich społeczności niemieckich, które je opuściły i też potem wracały przyglądać się temu. Więc dopiero jakby z tych dwóch stron i całego tego spektrum, które rozpościera się pomiędzy nimi, możemy zobaczyć właściwie właśnie te procesy formowania się nowych społeczności.

0: Wracamy do rozmowy z Karoliną Ćwiek-Rogalską, która została zarejestrowana na festiwalu Góry Literatury. Rozmawiamy o jej książce Ziemie, historii odzyskiwania i utraty.
1: Przystanek Kultura.
0: My też rozmawiając o tym, ty też pisząc książkę, jakoś staramy się myśleć o naszych korzeniach. Jak to nam pomaga, rozpoznanie tego, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie?
2: No właśnie, dla mnie to też była taka historia osobista. To znaczy, ta historia osiedleńcza, ona była w moim domu zawsze obecna. Moi dziadkowie przyjechali z Radomszczyzny, z takich niewielkich wiosek. Poznali się zresztą dopiero po wojnie na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych. Ale zawsze chętniej babcia zwłaszcza opowiadała o doświadczeniu wojennym. To też był taki asumpt dla mnie do stwierdzenia, że dla tego doświadczenia wojennego mamy język. Ono jest nieco prostsze do opowiedzenia, mamy dużo też dzieł kultury, które o tym traktują. Łatwiej jest nam też opisać strony tego konfliktu niż to, co się działo na miejscu. Więc chciałam też zobaczyć, czy przez historię rodzinną właśnie jestem w stanie się przyjrzeć innym procesom. Czy historia mojej rodziny jakoś opowiada historię innych osób? I mam wrażenie, że właśnie to przyglądanie się ludziom, to znaczy za każdym tym dokumentem, który analizowałam, za każdą historią, tam zawsze jest konkretny człowiek, do którego starałam się podchodzić też empatycznie, niezależnie od tego, jakie miał poglądy, jak pisał, czy pisał ortograficznie, jak mówił i tak dalej, że to też sprawiło, że tą historię udało mi się właśnie w taki sposób, jak w ziemiach, opowiedzieć.
0: Mam też takie pytanie w związku też z rocznicami, które już jutro przypada. Mam na myśli Krwawą Niedzielę. Jak ty widzisz taką perspektywę jako badaczka, jako antropolożka, szansy porozmawiania o tym odzyskiwaniu i utracie w kontekście właśnie Wołynia i ziem wschodnich dawnych naszych?
2: Ja tu jeszcze dodam, że to wbrew pozorom jest tak, że myśmy nie przepracowali, nie tylko my, to znaczy Czesi, Słowacy, to doświadczenie środkowoeuropejskie bardzo często jest nieprzepracowane. Jak opowiadać o traumach, o okropieństwach, które nam się wydarzyły? Myślę, że takie stanięcie w prawdzie, że możemy sobie o tym opowiedzieć, to znaczy, że nie mamy udawać, że nic się nie stało, ale znowu też nie możemy tego instrumentalizować, bo musimy się skupić na tych konkretnych osobach też, które straciły życie, tych osobach, które je mordowały, które je ratowały. To znaczy dopiero wtedy, kiedy zobaczymy tę historię w całości, jesteśmy w stanie ją opowiedzieć bez zakłamań, bez zafałszowań i jesteśmy to w stanie zrobić po obu stronach sami. To znaczy, żeby ktoś inny nam przypadkiem nam nie opowiedział w taki sposób, który może niekoniecznie będzie nam odpowiadał i prowadził do dobrych rezultatów. I też myślę, że dobrym przykładem jest, ja bardzo często opowiadam, mówię o tym, że istotne jest, kiedy zaczynamy daną historię opowiadać i kiedy kończymy. Tu jeszcze się odwołam trochę do mojego terenu, czyli do kwestii polsko-niemieckich. To znaczy, jeżeli zaczniemy opowiadać historię wysiedleń zimą 45 roku, to właściwie nie wiemy, dlaczego to się wszystko wydarzyło, prawda? Jeżeli skończymy ją w 46, no to z kolei nie widzimy całego procesu, który następował potem. Więc wydaje mi się, że też przyglądanie się temu, jak opowiadamy, gdzie zaczynamy, gdzie kończymy i o co nam chodzi, jest tutaj bardzo istotne. No i chciałabym widzieć takie światełko nadziei, że my jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Myślisz, że to jest wyzwanie dla badaczy takich jak ty, właśnie żeby przez ten zniuansowany sposób widzenia rzeczywistości społeczno-kulturowej dotrzeć do tych naszych prawd, stanąć w prawdzie?
2: Również, ale to jest, myślę, też wysiłek lokalny, to znaczy poszczególnych osób, poszczególnych rodzin, też takie właśnie pomyślenie tego, co ja sobie opowiadam, a co opowiada mi kto inny, to znaczy też przyjrzenie się właśnie często bardzo wieloaspektowym historiom naszych rodzin, trudnych, bo jakby też doświadczenie Wołynia, doświadczenie pogromów na Wołyniu jest historią trudną i jakby tego też nie należy bagatelizować w żaden sposób, często niedopowiedzianą, często gdzieś ukrywaną, często nieobecną w ogóle wcześniej w dyskursie publicznym. Więc myślę, że to nie jest tylko zadanie badaczy, ale też naszych odbiorców, czytelników i czytelniczek na taką otwartość, na różne perspektywy.
0: Teraz już zmieniając troszeczkę biegun naszej rozmowy, jak się odnajdujesz tutaj na tym festiwalu? To pierwszy raz, kiedy jesteś na Górach Literatury?
2: Tak, pierwszy raz i muszę powiedzieć, że rozmach jest niesamowity, ale też otoczenie jest niesamowite, to znaczy to jest wspaniały kawałek przestrzeni, gdzie jest blisko zarówno do Czech, które również badam, więc to jest też dla mnie badawczo bardzo ciekawe, ale też szalenie inspirujące i wspaniałe jest zawsze spotkać czytelniczki, czytelników, innych autorów i autorki, więc jestem przezadowolona.
0: A jak dzisiejsze właśnie spotkanie z czytelnikami? Dużo było pytań odnośnie rozmowy i książki?
2: Sporo i muszę przyznać, że ręka trochę boli od podpisywania, ale zaraz odpocznę na pewno, więc to jest zawsze bardzo, bardzo dobre skonfrontować też właśnie swoje pomysły zawarte w książce, czy mówimy ze sceny, faktycznie z ludźmi, którzy nas słuchają i chcą może o coś dopytać, chcą się podzielić swoją historią, więc ja to zawsze bardzo doceniam.
0: I moje ostatnie pytanie. Dla kogo jest książka Ziemie, historii odzyskiwania i utraty?
2: Ja wiem, że to marketingowo zabrzmi okropnie, ale mam wrażenie, że dla wszystkich. Dlatego, że staram się tę historię opowiadać jako historię, która nam się wszystkim przydarzyło. Bo te wielkie procesy migracyjne, one dotykają co czwartą osobę, która się identyfikowała jako Polak czy Polka. Więc w gruncie rzeczy, jak popatrzymy, to w każdej rodzinie znajdzie się jakiś dziwny wujek, który pojechał pod Zieloną Górę i coś tam przywiózł ze sobą, albo tam został i jeździło się do niego na wakacje. Więc myślę, że to też jest taka historia właśnie o tym, co nam się wszystkim w Polsce przydarzyło, kiedy nasz kraj przesunięto na zachód.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Przystanek Kultura.

Anna Maria Jopek zabiera nas dzisiaj w wiele różnych miejsc muzycznie. Byliśmy w Lizbonie, Rio i Hawanie. Wcześniej też pamiętacie może piosenkę o Lizbonie, która z wielką miłością piosenkarki i tak pięknie czarowała nam właśnie, jak ta Lizbona wygląda, można się w niej zakochać. Teraz wracamy do innego zupełnie kontekstu muzycznego. Ania Rusowicz na naszej antenie.

To była Ania Rusowicz na antenie Radio Rodzina. 35 minut po godzinie 10. Dzisiaj rozdajemy dla Was zaproszenia na galę polskiej piosenki, która odbędzie się już 14 lipca o godzinie 19 w Oratorium Marianum przy Placu Uniwersyteckim we Wrocławiu. Wystąpi Elżbieta Cabała, Grażyna Komincz, Rafał Żurakowski i Tomasz Kaczmarek. Zabrzmią autorskie aranżacje utworów związanych z twórczością takich artystów jak Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan, Krzesimir Dębski czy Zbigniew Wodecki. Co należy zrobić, aby otrzymać od nas właśnie podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy wieczór? Mowa o gali polskiej piosenki. Wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 i powiedzieć, z jakiego artysty, polskiego artysty twórczość najbardziej Was porusza. Chcemy usłyszeć o tym bardzo. Możecie też napisać 71 48, wiadomość zaczynamy od słowa rodzina. Zaznaczę jeszcze, że będą także utwory Maryli Rodowicz, Alicji Majewskiej czy Andrzeja Zauchy, więc będzie to naprawdę niezwykła kompilacja twórczości wielkich artystów. Gala polskiej piosenki 14 lipca, wszystko w ramach Wrocław Summer Classics, to jest taki cykl koncertów. Przez całe wakacje my zapraszamy Was właśnie na te koncerty, dwa razy w tygodniu możecie wygrać zaproszenia na naszej antenie. Już teraz rozpoczynamy grę, jeśli chcecie się wybrać, wystarczy właśnie do nas zadzwonić bądź napisać i podzielić się z nami tym, jak twórczość jakiego polskiego artysty najbardziej Was porusza. Nie musi to być nikt, żadne nazwisko, które tutaj już padło. Może to być ktoś zupełnie nieznany. Chcemy poznać Wasze gusta, chcemy wiedzieć, co Was porusza. Na wiadomości czekamy do godziny 11:00. Później nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

To Cutting Crew na antenie Radia Rodzina. Już nieco ponad 10 minut pozostało do godziny 11, a ja przypominam o naszym konkursie, o naszej zabawie. Dzisiaj możecie od nas dostać zaproszenia, które zapewnią wam bardzo udany, myślę, wieczór już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum przy Placu Uniwersyteckim we Wrocławiu, a więc w przepięknym wnętrzu zabrzmią polskie szlagiery, bardzo dobrze znane i lubiane utwory wielkich artystów od Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Krzesimira Dębskiego po Zbigniewa Wodeckiego czy Andrzeja Zauchę. Zaśpiewają Elżbieta Cabała, Grażyna Komincz, Rafał Żurakowski czy Tomasz Kaczmarek. To gala polskiej piosenki. Jeśli chcecie się wybrać, wystarczy podzielić się z nami swoimi refleksjami, przemyśleniami, ale też tym, co wam w duszy gra, kogo najbardziej lubicie słuchać, jaka muzyka porusza was najbardziej, jeśli chodzi o tych wymienionych artystów, a może ktoś inny, jest ktoś inny, kogo muzykę bardziej cenicie, zadzwońcie do nas 71 322 2022. Możecie napisać też o tym SMS-owo 71 48, to numer, na jaki należy wysłać SMS-a. Rozpoczynamy wiadomość od słowa rodzina. Podwójne zaproszenie czeka na was do godziny 11. Chciałabym rozdać te bilety, by mieć pewność, że ktoś będzie miał bardzo udany jutrzejszy wieczór. Teraz na naszej antenie przepiękny utwór napisany właśnie przez Agnieszkę Osiecką, wspomnianą przez chwileczkę. Kto wie, może zabrzmi na tej jutrzejszej gali.

Państwo już piszecie do mnie. 71-48 wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina. Zaproszenia czekają, to już jutro. Gala polskiej piosenki w Oratorium Marianum, przepięknym wnętrzu we Wrocławiu, a koncert jest jednym z wydarzeń Wrocław Summer Classics. Przed nami kolejne koncerty, o których będziemy mówić i na nie będziemy Was zapraszać.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
2: Jak naprawić system ochrony zdrowia? Wzrósł bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Plastikowe worki w lasach. Dlaczego nie powinniśmy wrzucać tam śmieci? Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Szefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
4: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta.
5: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
3: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, zaginionych. Według

0: po korze łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
1: Leśnicy apelują, aby nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu. Turnieju, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
3: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
1: I obie panie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
4: Na niebie chmurki, ale nieduże. Słońce będzie dzisiaj królować bezwzględnie. Nad Dolnym Śląskiem tego słońca będzie dużo, maksymalnie będzie tutaj 30 stopni prawie, a we Wrocławiu aktualnie 21 i tutaj 26. To jest maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym. Wieje wiatr z prędkością do 11 km na godzinę. To takie orzeźwienie w te ciepłe dni.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu radio. Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Troszeczkę się rozruszamy, już prawie 11 za nami, ale do 12 jeszcze nam troszeczkę czasu pozostało. Dobrze się pobudzić nie tylko kawą, ale także energetyczną muzyką. Już teraz Moloko na naszej antenie.

0: To Molo Kon, Antonia Radio, rodzina 9 minut po godzinie 11. Mamy rozwiązanie naszego konkursu. Dzisiaj rozdajemy zaproszenia na koncert, który już jutro, Gala Polskiej Piosenki. Przeczytam wam treść tego SMS-a. Myślę, że na pewno należy go nagrodzić. Uwaga! Muzyka, teksty, kompozycje to jedna całość, która ponadczasowo chwyta za serce wszystkie pokolenia. Mam dwie córeczki, puszczamy sobie często dawne utwory. Dziewczynki pytają: mamo, skąd oni to wiedzieli? Jak to jest dzisiaj? Kiedyś też tak było? Czasem w ciągu dnia brakuje nam takiej iskry. Mi te utwory dodają nadziei i lekkości na cały dzień, ale też radości z prostych rzeczy. A z nami jest już nasza słuchaczka Ania z Góry. Czy się słyszymy?
1: Tak.
0: Autorka właśnie tej tutaj przeze mnie przeczytanej wiadomości. Pani Aniu, z kim się pani wybierze na Galę Polskiej Piosenki, która już jutro?
1: Myślę, że z mężem. To prawda, byliśmy już na urlopie, ale planowaliśmy sobie właśnie jakiś taki mały wyjazd tylko we dwoje, dlatego że przez wakacje wszystko się kręci też wokół dzieci i myślę, że taka miła niespodzianka będzie dla nas po prostu takim wytchnieniem wieczornym właśnie.
0: Oczywiście. A w jakim wieku macie dzieci?
1: Mamy dzieci w wieku 11 i 7 lat.
0: A, to już są takie duże dzieci, które na pewno rozumieją, że rodzice też muszą spędzić czas tylko we dwoje.
1: No pewnie.
0: No dobrze, to w takim razie bardzo się cieszę, że możemy sprawić taki prezent państwu i że wybierzecie się jutro na Galę Polskiej Piosenki. Gratulujemy, proszę się nie rozłączać. Przekażę zasady, jak przekażę te zaproszenia. Czy kogoś pozdrawiamy na koniec?
1: Tak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam moich kochanych pacjentów. Ja jestem fizjoterapeutką i właśnie jest taka piosenka Anny Janter, Zawsze gdzieś czeka ktoś. I to jest właśnie taka piosenka, która mi zawsze dodaje energii do pracy. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i słuchaczy. I moich pacjentów, i fizjoterapeutów też pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy. My się przyłączamy do tych pozdrowień. Niestety nie mam tutaj tej piosenki, żeby ją włączyć i tutaj dla naszych słuchaczy, ale przyłączam się do tych pięknych pozdrowień. No i co? Dobrej zabawy już jutro wieczorem. Proszę się nie rozłączyć.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A my wracamy do muzyki. Teraz Maciej Musiałowski na naszej antenie.

0: Już 18 minut po godzinie 11. Uwaga, teraz będzie o Miliczu, a dokładnie o stawach milickich. W każdy weekend w wakacje pokazujemy Wam ciekawe zakątki Dolnego Śląska w ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. A teraz przeniesiemy się do Doliny Baryczy. Mieszczą się tu rozległe stawy milickie, czyli zespół stawów rybnych, m.in. Ruda Słowska, Stawno, Krośnice. Obecnie ich liczba wynosi 285, a łączna powierzchnia to około 77 km kwadratowych. Część z akwenów wykorzystuje dawne niecki pozostałe po wydobyciu rudy darniowej, mówi Damian Żuber, menadżer do spraw marketingu w spółce Stawy Milickie S.A.
1: Znajdujemy się w Rudzie Słowskiej na terenie CET Naturum, którego właścicielem jest samorząd województwa, czyli spółka Stawy Milickie S.A. Jesteśmy jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc wodno-błotnych na świecie. No i sam rezerwat przyrody Stawy Milickie jest to największy rezerwat ptaków wodnych w Polsce. Ponad 3/4 populacji ptaków wodnych, które żyją w Polsce, mieszka tutaj na stawach milickich. Najczęściej mamy turystów na rowerach. To jest, myślę, największa grupa, jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do Doliny Baryczy, ale mamy też tutaj na miejscu łowisko wędkarskie, troszkę wędkarzy, ale też osób, które przyjeżdżają obserwować ptaki bądź spacerować po ścieżkach edukacyjnych. Należymy do Living Lakes, to jest taka lista ONZ-owska najbardziej cennych obszarów wodno-błotnych na świecie. Na tą listę wpisane jest na przykład jezioro Bajkał czy jezioro Titicaca.
0: A to tylko godzina drogi od Wrocławia. Tak dojedziemy do przepięknych okolic Żmigrodu i Milicza. Posłuchajcie, bo tradycja rybołówstwa sięga tu średniowiecza. Założone w XIII wieku przez cystersów milickie stawy są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Polsce. Zapytaliśmy też turystów, co przyciąga ich do Doliny Baryczy.
2: Witold, przyjechałem ze swoją rodziną. Ze Śląska Górnego. To jest bodajże 4. raz. Przyjeżdżamy tutaj od 8-10 lat. No, bo tutaj jest bardzo dużo tras. Są urokliwe, no i nie są tak oblegane jak u nas na Górnym Śląsku.
3: To są rowery specjalne do takich tras?
2: Nie, to są zwykłe trekkingowe rowery. Najprostsze modele. Dzisiaj jedziemy trasą obiadową, że się tak wyrażę, do Rudy Słowskiej na obiad. Dla każdego można tutaj znaleźć trasy i dłuższe, i krótsze.
3: Wakacje na Dolnym Śląsku?
2: Początek.
4: Wolimy tak, niż leżenie nam nie służy.
3: Co się tutaj podoba, szczególnie w okolicy Milicza, Sułowa?
4: Przede wszystkim przyroda, czystość powietrza, to, że jest wszędzie zielono, spokój życia, nikt się nigdzie nie śpieszy. Bardzo tutaj odpoczywamy.
0: W Rudzie Słowskiej znajduje się Centrum Edukacyjno-Turystyczne Naturum. To takie zaplecze dla całych rodzin. Znajduje się tu Muzeum Tradycji Rybactwa, Zwierzyniec, Ścieżka Zmysłów oraz wypożyczalnia rowerów i kajaków. Zachęca gospodarz tego miejsca.
1: Teraz zmierzamy do drugiej części CET Naturum. Mamy tutaj taki zwierzyniec ze zwierzętami gospodarskimi. Koniki polskie, owce, kozy, skansen z Muzeum Tradycji i Rybactwa Doliny Baryczy. No i plac zabaw, gdzie dzieci mogą trochę pobuszować po wycieczce rowerowej bądź spacerze.
3: A rodzice chwilę odetchnąć.
1: Jak najbardziej. Można rozłożyć kocyk i sobie odpocząć. Tradycja hodowli ryb na tym terenie to ponad 800 lat, ale praca rybaków, jeżeli chodzi o same odłowy, niewiele się zmieniła, bo trzeba wejść do tej wody, zaciągnąć sieć i te ryby później ręcznie przesortować. Jedynie co się zmieniło, no to, że mamy ten ciężki sprzęt dostępny. Traktory, za pomocą których tą rybę możemy później w basenach wywieźć, ale też nie zajmujemy się tylko hodowlą ryb. Jednym z naszych obowiązków, chyba najważniejszy, jest opieka nad rezerwatem przyrody Stawy Milickie. Z naszym zadaniem właśnie jest koszenie grobli, liczenie ptaków, ochrona ptaków. To wszystko odbywa się oczywiście z porozumieniem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
3: Aby dostać się do tej przestrzeni, gdzie my teraz stoimy, trzeba kupić bilet.
1: Nie, tutaj wszystko jest darmowe, więc możemy sobie tutaj podjechać rowerem bądź przyjść na piechotę. No i tą część centrum turystycznego zwiedzić i spędzić tutaj czas.
0: Pięknie, ja zdecydowanie zostałam przekonana do tego, żeby odwiedzić Dolinę Baryczy i Milicz. Jeszcze zdjęcia wyrażają więcej niż 1000 tych wypowiedzianych słów. Na naszej stronie w zakładce Dolny Śląsk znajdziecie właśnie relacje z rozmowy dotyczącej tych przepięknych stawów milickich.

0: 34 minuty po godzinie 11. Słuchajcie, zmieniają się przepisy prawa, jeśli chodzi o prawo pracy. W sytuacji dużych temperatur pracownik może powstrzymać się i opuścić miejsce pracy. Maksymalna dopuszczalna temperatura została określona na poziomie 35 stopni w pomieszczeniach pracy oraz 32 przy pracach wykonywanych na otwartych przestrzeniach. Zgodnie z artykułem 210 Kodeksu Pracy, pracownik może podjąć decyzję o powstrzymaniu się od wykonywania obowiązków, gdy warunki BHP nie odpowiadają wymogom i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować przełożonego, mówi Janusz Krasoń, główny inspektor pracy w Polsce.
1: Jeśli będziemy mieli sytuację podobną jak kilka czy kilkanaście dni temu, aby podjąć stosowne działania, by chronić człowieka w jego pracy, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużymi temperaturami. Pracownik może powstrzymać się i opuścić stanowisko pracy. Tak stanowi kodeks pracy, kiedy zagrożone jest jego życie i zdrowie. To jest jedyny przepis, który pozwala człowiekowi na takie zachowanie, by uniknąć niebezpieczeństwa. Nie ma natomiast innych przepisów, które nakazywałyby pracodawcy wstrzymywać pracę w sytuacji wysokich temperatur. Pani minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że zaczęły się prace nad stosownymi regulacjami.
0: Inspektor wystosował apel do pracodawców o właściwe przygotowanie warunków pracy na nadchodzące upały. W czasie upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom darmowe napoje, które muszą być dostępne bez limitu. Pracownicy nie powinni samodzielnie kupować wody czy napojów. To pracodawca ma obowiązek zapewnić je w naturze, tak aby były łatwo dostępne w miejscu pracy. Firmy nieprzestrzegające przepisów mogą spodziewać się kontroli.
1: Apeluję do pracodawców. Nie czekajcie na inspektorów pracy, podejmujcie sami działania. Nie chcę powiedzieć o takiej oczywistej oczywistości, jakim jest woda. Zastosujcie przerwy w pracy, miejsca zacienione, szczególnie jeśli wykonujemy je na świeżym powietrzu, czy w wolnej przestrzeni. Prace drogowe, prace na dachach. Przy ostatnich upałach mieliśmy takie zdarzenie w Zielonej Górze. Skończyło się na zasłabnięciem, ale było ryzyko utraty życia przez pracującego na dachu w wysokiej temperaturze, nie wiem, czy wylewanie jakiejś smoły, papy. To duża nierozsądność, to jest duża nieodpowiedzialność, kiedy w celu wykonania zadania tak bardzo ryzykujemy zdrowiem ludzkim.
0: Uważajmy na siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o tak upalne dni. Pamiętajmy o prawach, jakie nam przysługują. Nie należy nigdy w pracy nadużywać swojego zdrowia i narażać je na szwank niebezpieczeństwo.

41 minut po godzinie 11 zbliżają się intencje. Czas wspólnej modlitwy. Przypominam numer, na który możecie dzwonić, łączyć się z nami. 71 322 20 22. SMS-y z intencjami wysyłamy na numer 71 48, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje.

Na antenie Radio Rodzina rozpoczęły się intencje. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Swoje intencje możecie wysyłać drogą SMS-ową pod numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje, lub łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22.

Nasza słuchaczka Jadwiga bardzo prosi o modlitwę w imieniu swoim, o ustąpienie choroby i powrót do pełni sił. Bóg zapłać.

0: Jest z nami pierwsza dzisiaj słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o wspólną modlitwę za zdrowie dla mojej mamy, dla mojego brata, dla mojego męża, dla mojej całej rodziny, dla mojej przyjaciółki, która odeszła mi 2 kwietnia. O niebo dla niej i o bezpieczne wakacje dla mojego syna, o powód szczęśliwy, żeby Matka Boża trzymała go w swojej opiece. Z Panem Bogiem, pozdrawiam całą redakcję Radio Rodzina, do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy i my również pozdrawiamy.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę o dar życia wiecznego dla braty w dniu pogrzebu oraz za wszystkich chorych, cierpiących, za Danutę, Władysława, Martynę, Halinę, Adama, Bogusława, Stanisława. Potrzebne łaski dla nich Matka Boża ma ich w swojej opiece. Pozdrawiam całe radio, rodzina, pracowników i słuchaczy i życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji i również pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę wszystkich słuchaczy Rady Rodziny o modlitwę za moją siostrę, która jutro jedzie jeszcze na badania. Matka Boska, biała ją w opiece, żeby wszystko poszło dobrze. Bardzo, bardzo proszę i serdecznie dziękuję i proszę za wszystkich chorych i dla tych, co pracują w Radiu Rodzina, żeby Matka Boska miała w opiece. I Pani, zawsze wspominam Pani Ojca, modlę się za Niego. Niech Bozia go trzyma długo przy życiu. Nie wiem, czy dobrze słyszałam, że to Pani Tato, ale kto by nie był, to proszę o modlitwę. I pozdrawiam serdecznie Marię Sybiraczka. Pozdrawiam wszystkich Sybiraków, ktokolwiek jeszcze żyje. Niech będą wszyscy pozdrowieni. Szczęść Wam Boże i z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, Pani Mario, tak, dobrze Pani kojarzy, to mój tato choruje na Parkinsona, bardzo dziękuję za pamięć o nim, przyłączam się do wszystkich Pani intencji i pozdrawiam ciepło tutaj od nas ze studia i dziękuję również za pamięć o nas, pracownikach radia.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę, o błogosławieństwo dla koleżanki Oli, która przechodzi w tej chwili operację. Także proszę o, no, modlitwę. Szczęść Boże to wszystko.
0: Szczęść Boże, oczywiście przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy. Nasza słuchaczka Ela dziękuję za uzyskane łaski i prosi o modlitwę w intencji Panu Bogu Wiadomej. Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
2: Boże, chciałam prosić o modlitwę w intencji mojej 88-letniej mamy. I teraz się tak bardzo staram o miejsce w szpitalnym oddziale rehabilitacji neurologicznej, żeby Bóg nam pomógł, Matka Boska tak samo. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Agata prosi o modlitwę, o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla ukochanej cioci Eleonory i za zmarłych z rodziny.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o modlitwę o radę życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny i dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej oraz dusz Chrystu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc błogosławionego dnia i całego letniego tygodnia. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Bóg zapłaci.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy, przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę, również życząc błogosławionego dnia.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają już końca, a ja zapraszam, by pozostać z nami przy radioodbiornikach na wspólną modlitwę Anioł Pański już teraz.

Wybiła godzina 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się.

0: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Sprawdzimy też, czy firmy zatrudniają nowych pracowników i skąd ich biorą, a także jak wygląda sytuacja na piłkarskim mundialu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA i Iranem. Tomasz Orchowski.
1: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Specjalistyczna jednostka straży pożarnej z dwoma psami tropiącymi zakończyła poszeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd miasta od kilku lat planuje tam nową inwestycję. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personel Service, mówi Monika Banyś-Botor.
3: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
0: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, a także produkcją, budownictwa czy handlem.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuły zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
4: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego mistrza świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
0: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
5: Na Dolnym Śląsku dziś ciepło i słonecznie, mamy godzinę 12, a właściwie już po 12, 23 stopnie we Wrocławiu. Aktualnie temperatura rośnie, maksymalnie będzie tu dzisiaj 27 stopni. Wieje delikatny wiatr i myślę, że to jest dobre, kiedy robi się gorąco. Dzisiaj szansa na opady jest nieduża, natomiast może popadać jutro, a nawet zagrzmić i to nie tylko we Wrocławiu, a na terenie całego województwa.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Wczoraj zakończył się Slot Art Festival w Lubiążu. Ja byłam na miejscu z moimi dziećmi. Co prawda spędziliśmy tam tylko jeden dzień, ale był bardzo bogaty w różne doświadczenia. Byliśmy na warsztatach lepienia z gliny, czy też tworzenia własnych książeczek, gdzie mój syn stworzył swoją pierwszą opowieść o chusteczce, która udawała ducha. Myślę, że to jest bardzo dobry pokaz tego, że na slocie można naprawdę robić wszystko. Za chwileczkę przeniesiemy się na moment na Slot Art Festival. To będzie kilka dźwięków, które przywiozłam dla Was z tego festiwalu w Lubiążu. Zobaczymy, jaka oferta czekała na slotowiczów dla rodzin i dzieci, bo to mnie interesowało najbardziej. Warto sobie zapamiętać, że na początku lipca w Lubiążu odbywa się Slot Art Festival i jeśli nie udało się Wam w tym roku, to może w przyszłym będziecie mieć okazję, by wstąpić do Lubiąża. To nie tylko moc doświadczeń, wrażeń, warsztatów, spotkań i koncertów, ale także przepiękna architektura i przyroda.

0: Znajdujemy się w namiocie Fundacji Ulica z Katowic, która przyjechała na Slot Art Festival. Rozmawiamy z Martą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Kolejna ciekawa propozycja dla rodzin, którą przygotowujecie. Codziennie na slocie mamy takie dwie propozycje, tak? Czyli taki wspólny czas od godziny 15, a później gra terenowa. Może kilka słów o tym, co czeka rodziny i na grze, i na tym wspólnym czasie spędzonym tutaj z Wami.
1: Serdecznie zapraszamy nie tylko dzieci, ale też dzieci z rodzicami na doświadczenie bycia wspólnie, we współpracy, w integracji. Mówię tutaj konkretnie o udziale w grze terenowej, której rolą jest zintegrowanie ekipy, która bierze w naszej grze, ale też moc poznania swoich zasobów, mocnych stron i kompetencji i przez pryzmat różnych zadań i wyzwań, które mamy w ramach gry terenowej, uczestnicy mogą się lepiej poznać i sprawdzić, w czym są najlepsi.
0: I jak wygląda taka gra?
1: Taka gra skrywa w sobie 6 różnych tajemnic. Uczestnicy na terenie festiwalu Slot mają zadanie znaleźć 6 stacji i w każdej tej stacji ukryte jest zadanie, wyzwanie, które polega na wspólnej integracji, współpracy, czasami też kreatywnym myśleniu i dzięki kooperacji są gotowi wykonać to zadanie wspólnie razem.
0: Ale możemy też tutaj po prostu spędzić czas kreatywnie. Teraz aktualnie moje dzieci kolorują i sobie tutaj po prostu miło spędzają czas. Taka też jest opcja codziennie.
1: Oczywiście, że tak. Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica jest fundacją, której celem jest rozwój naszych kompetencji przez wzbogacanie swoich zasobów, przez rozwój siebie, taką świadomość. Więc oprócz tego, że proponujemy tutaj grę terenową, proponujemy również zajęcia dla dzieci i rodziców, tak jak masz ty okazję z nami tutaj właśnie doświadczać takiego doświadczenia, robiąc rzeczy, których celem jest właśnie taka kooperacja, kreatywność, rozwój, więc to jest takie nasze główne założenie.
0: Namiot znajdziecie nieopodal Platana, właściwie po sąsiedzku, no i zapraszamy do niedzieli.
1: Tak, jesteśmy tutaj do niedzieli. Serdecznie zapraszamy młodzież, dzieci i rodziców do nas.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.

0: Jesteśmy w kolejnym ciekawym punkcie na slotowej mapie. Rozmawiamy z Przemkiem ze Stowarzyszenia Wędka z Torunia. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czym zajmuje się wasze stowarzyszenie?
1: Stowarzyszenie Wędka w Toruniu nosi nazwę imienia każdego człowieka i myślę, że to jest takie słuszne określenie, ponieważ zrzesza dzieci, głównie dzieci, ale wszystkich ludzi wokół, robi fajne animacje, ciekawe zajęcia edukacyjne, ale takie pozaszkolne. Również gościmy dzieci u siebie, takie, które na przykład nie wszystko mogą w domu dostać, nie wszystkiego mogą w domu doznać. Jemy wspólne obiady, kolacje, niektórzy nawet nocują, robimy wspólne wypady. To tak w skrócie.
0: Co ciekawego przygotowaliście dla slotowiczów?
1: Na Slot Art mamy tak zwany portal trzech żywiołów. Chodzi o żywioły, woda, powietrze i ziemia. Ogień jest tutaj chyba zabroniony, dlatego musieliśmy odpuścić i każdy z tych żywiołów jest związany z jakimś sprzętem. Jeśli chodzi o powietrze, to Wojtek, prezes Wędki, uczy dzieci pierwszych kroków z dronami, żeby umiały prowadzić sprzęt, zobaczyć, jak to działa. Jeśli chodzi o ziemię, to Asia prowadzi zajęcia z lepienia gliny, a także mamy wykrywacze metali, żeby spod ziemi szukać z dziećmi skarby. Niektóre sami ukrywamy, a niektóre po prostu znajdują przy okazji. No i jeszcze jest woda, są to magnesy neodymowe, czy takie bardzo silne magnesy, które wrzucasz do rzeki i również wyciągasz skarby, może być to coś śmiesznego, ciekawego, starego, właściwie wszystko, co w wodzie leży, a przylepi się do magnesu.
0: I można powiedzieć, że są to takie warsztaty rodzinne skierowane do całych rodzin.
1: Tak, tak, ponieważ właściwie dobrze jest, żeby przy tych dzieciach na naszych warsztatach byli też rodzice. Oni też się interesują tymi rzeczami, bo to są zabawki w cudzysłowie również dla dorosłych, więc widzę, że obserwują, jak po dzisiejszym dniu, co się działo, dopytywali sami, a czasami nawet bardziej się ciekawili niż te dzieci.
0: Jesteście tutaj do niedzieli. W jakich godzinach można przyjść i z wami warsztatować?
1: Każdego dnia mamy określoną godzinę na dany żywioł. O 11 powietrze, o 13 ziemia i o 15 woda. Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: A ja przypominam, że rozmawiamy o Slot Art Festiwalu, który odbywał się w Lubiążu od 8 do 12 lipca. Byłam na tym festiwalu, rozmawiałam z kilkoma osobami prowadzącymi tam warsztaty i chciałam przybliżyć Wam, co tam może na Was czekać, na przykład w przyszłym roku, jeśli nie mieliście w tym roku okazji się wybrać. To jest bardzo rodzinna, międzypokoleniowa impreza i na pewno rodziny, nawet z małymi dziećmi, dobrze się tam odnajdą.
1: Ciekawą przestrzenią w tegorocznej odsłonie Slotu jest także przedszkole. Jest to prawdziwe przedszkole, budynek prawdziwego przedszkola, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i nie tylko. Rozmawiamy z Gosią. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Gosia prowadzi zajęcia dla dzieci. Może kilka słów o tym, co tutaj się dzieje i jak nazywają się te zajęcia?
2: Są to warsztaty w trzeciej turze. Robimy książki dla dzieci. Jak się nazywają, to mali twórcy i wielkie pomysły, czyli tworzenie własnych książek i właśnie są to warsztaty dla dzieci. Zapraszam dzieci z rodzicami. Tworzymy własne opowieści. Możemy skorzystać z takiego specjalnego portalu, takiego magicznego pudełka, w którym znajdują się różne zagubione przedmioty z różnych opowieści. I te przedmioty mogą stać się inspiracją do wymyślenia własnej, niepowtarzalnej historii, którą przenosimy na papier i zszywamy w książeczkę.
1: Już dużo takich historii powstało podczas tych dwóch slotowych dni?
2: Dzisiaj są dopiero pierwsze warsztaty, dlatego jest to taki debiut, ale wydaje mi się, że dzieci bardzo dobrze się odnajdują na tych warsztatach i zawsze zaskakuje mnie ich kreatywność. Wydaje mi się, że im jestem starsza, tym sama mam jej mniej, dlatego uczę się trochę od nich po prostu takiej bardzo spontaniczności, kreatywności.
1: Czy na warsztaty możemy zaprosić codziennie do końca trwania festiwalu?
2: Tak, przez wszystkie dni festiwalowe, czyli od 9 do 12, można przychodzić codziennie. Raczej są to takie warsztaty jednorazowe, a nie cykliczne, chyba że ktoś potrzebuje więcej czasu. Także bardzo zapraszam, jeżeli ktoś chce wypróbować swoich sił w takich literackich tematach.
1: A jest to skierowane do jakiejś konkretnej grupy wiekowej, czy może przyjść każdy?
2: Jest to skierowane głównie dla dzieci, tylko właśnie ważne jest, żeby tak dzieci do 12 roku życia przychodziły z rodzicami. Też mogą przychodzić starsze dzieci, więc tak, myślę, że właśnie dzieci.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na

0: Znajdujemy się na slocie, właśnie odbył się niezwykły spektakl, rodzinny spektakl Gino i Suzy. To jest taka seria i rozmawiamy z aktorami i twórcami. Agnieszka Cianciara-Frölich.
1: Dzień dobry.
0: I Jonathan Frölich.
2: Jonathan Frölich, dzień dobry.
0: Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że z Krakowa tutaj do Lubiąża na Slot Art Festival.
1: To w ogóle nie nasza zasługa, tylko zostaliśmy zaproszeni tu przez organizatorów, więc bardzo, z którymi się znamy i wszyscy wspólnie może dojrzeliśmy do tego, żeby tutaj pojawiły się jakieś propozycje dla dzieci, dla rodzin, dodatkowe jakieś takie atrakcje, no bo jak rozumiem, że to jest pierwszy rok, kiedy są spektakle takie dedykowane dla tej najmłodszej grupy, no i mamy, to był zaszczyt dla nas, żeby otworzyć tą całą serię spektakli na slocie.
0: Za nami spektakl o sąsiadach, może kilka słów o nim. To był taki obraz pełen różnych gagów. Cała sala się śmiała, zarówno dorośli, jak i dzieci. Jak zrodził się ten pomysł?
1: No jak zawsze najlepszym pomysłem są sytuacje w życiu. Więc rzeczywiście pomysł pochodzi z życia, bo życie sąsiedzkie nie jest łatwe i miewa się różnych sąsiadów. Ale tak naprawdę myślę, że to jest dobre pole do tego, żeby się troszeczkę pośmiać i trochę popatrzeć na nas samych, bo nasi sąsiedzi to są ci, którzy mieszkają obok nas, ale to są też ci, którzy żyją razem z nami, z którymi dzielimy stół, z którymi dzielimy pokoje i po prostu żyją obok tak naprawdę. Są naszymi sąsiadami i warto się lubić. I to jest trochę takie przedstawienie o tym, jak trudno się lubić i jak trudno lubić kogoś, kto nie jest przyjemny do lubienia. Może tak, prawda? Ale to jest przedstawienie bez mówienia. Nie mówimy tutaj, nie ma dialogów. Jest teatr akcji. Nazywa się to physical comedy, czyli taka komedia działania. I to jest, dzisiaj było pierwsze, to w ogóle jest nasze pierwsze z tej serii takiej niemówionej przedstawienie, a jutro będzie następne. Jutro będzie o kucharzach, kulinarnie.
0: A ty, Jonathan, grałeś taką postać trochę sąsiada złośliwego, można powiedzieć. Czy źle to odczytałam?
2: Nie, to czasem sąsiad nie wie, co on robi do końca, tak, prawda? I powiedziałbym, że Gino jest całkowicie taki bez złośliwości, po prostu nie wie, co robi i czasem trzeba komuś to pokazać, że jest zły, albo że robi źle, albo jakoś tak pokazać, albo porozmawiać, zamiast mieć tylko taka postać, że na nieporozumienie.
1: Oddawać, prawda? Oddajemy pięknym za podobne. No i tu w tym przedstawieniu jest dużo takich sytuacji, które można na własny użytek odczytywać. My tego nie chcemy tak właśnie nazywać słowami, no więc działamy. Myślę, że to jest dużo mocniejsze, bo te obrazy wchodzą do głowy, są dostępne dla młodszych, dla starszych widzów. I to jest taki teatr, który ma łączyć pokolenia, gdzie rodzice mogą przyjść z dziećmi, z dziadkami, z kuzynami i po prostu mieć coś wspólnego i potem wspólnie nawet o tym porozmawiać, bo czasem może warto o czymś porozmawiać. To takie trudne, delikatne tematy, te sąsiedzkie.
0: A dlaczego właśnie te tematy sąsiedzkie i ta historia jest ubrana w postaci dwóch klaunów?
1: Bo może dlatego, że jesteśmy we dwójkę, może kiedy zaczynaliśmy w ogóle Gino i Suzy, to było bardzo dawno temu, bo oni są już pełnoletni, Gino i Suzy jako postacie, rozdawaliśmy dzieciom paczki. I ktoś nas poprosił i pomyśleliśmy, że musimy wymyślić na to jakąś formę i wymyśliliśmy sobie takie dwie postaci. Potem zrobiliśmy przedstawienie o cyrku, potem kolejne o wehikule czasu, ale one były z dialogami. I później chcieliśmy właśnie o sąsiadach, uznając, że to jest dobry temat, taki nie tylko dziecięcy, prawda? Bo nie chcemy tylko dziecięcych tematów, tylko tak po prostu, jest na nas, dla wszystkich, jest taki uniwersalny. No i dlatego Gino i Suzy, bo nam się dobrze pracuje i to jest taka nasza, no taka wspólna, no jest taka dobra chemia między nami też, prawda? Jesteśmy małżeństwem, to jest czasem prostsze, czasem bardziej skomplikowane, niż by się mogło wydawać. No i jakoś tak zostało. Jutro będą kucharze, jutro będzie historia oparta, znaczy może albo owiana gotowaniem, ale nie tylko o gotowaniu. Będzie o wytrwałości, o dążeniu do celu, o niepoddawaniu się, więc jakieś takie... I oczywiście będzie śmiesznie, jak zawsze physical comedy, więc dużo zabawnych gagów, śmiesznych rzeczy, ale też jakieś tam przesłanie w środku jest.
0: Mam jeszcze dwa pytania. Co najbardziej podoba wam się tutaj w Lubiążu na Slot Art Festiwalu?
2: Jedzenie? Nie, żartuję. Że te przestrzeni są tak dobrze zużywane i że ludzie mają tyle chęci, żeby skorzystać z tej ogromnej okazji, żeby skorzystać z tyle wielu różnych warsztatów. Dokładnie. I to jest bardzo piękne, że są tutaj po to, żeby skorzystać. i koniec.
1: No wiadomo, że na pierwszy rzut oka, dosłownie, no to absolutnie budynek, klasztor, no jest powalający. Jest tak piękny i te przestrzenie są tak niesamowite, że właściwie można by było chodzić tylko i patrzeć i chłonąć samo miejsce. A potem następną rzeczą, która też na kolejny rzut oka jest niesamowita, to jest ilość osób, jak ten festiwal urósł przez te lata. Jest to też niezwykłe, jak dużo tutaj się dzieje. No i myślę, że ta różnorodność jest bardzo ciekawa, bo tutaj spotykamy rodziny z dziećmi, ale też starszych i młodszych i to jest po prostu bardzo ciekawe. No i ta ilość, nie da się wszystkiego zobaczyć, prawda, w ciągu dnia, nie da się wszystkiego zrobić. Może to jest takie, zostawia taki niedosyt i to powoduje, że jest pociągające.
0: No właśnie, w was pewnie ten niedosyt też zostanie. Czy wrócicie jeszcze do Lubiąża na Slot Art Festival?
1: Mamy nadzieję. Ogromną.
2: Od organizatorów to zależy.
1: Jako artystycznie, prawda? Mówiąc artystycznie. A tak w ogóle mamy nadzieję tutaj wrócić jeszcze, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. A was można pewnie zobaczyć też w Krakowie.
1: Tak, nas Gino i Suzy można spotkać w Krakowie. Tak w ogóle wystarczy wpisać Gino i Suzy do wszechwiedzącej wyszukiwarki i na pewno od nas wyjdą jakieś informacje i zapraszamy po prostu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner rozmawiamy z Julitą Lech-Antas, która jest koordynatorką jednej z lokalizacji festiwalu Lelenfant. Zapraszamy na spektakl, który odbędzie się już w poniedziałek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spektakl w poniedziałek o godzinie 17 do Teatru Dialogu na Księżu Małym. Będzie to pierwsza z okazji we Wrocławiu, kiedy możemy zobaczyć dzieci z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii i z Polski przed wielkim finałem 27 i 28 lipca.
0: Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale może w kilku słowach przybliżmy, czym jest festiwal Lelenfant.
1: Lelenfant to projekt, który mówi o spotkaniu, przede wszystkim spotkaniu drugiego człowieka. Młodzież niemalże z całego świata, z różnych kontynentów spotyka się we Wrocławiu na 3 tygodnie po to, by wspólnie poprzebywać razem, by się spotkać. Oczywiście przyjeżdżają z różnym programem artystycznym. Często są to tańce, utwory muzyczne, jakieś układy choreograficzne, grupy cyrkowe, więc te grupy przyjeżdżają tutaj z tym programem, by spotkać się z innymi grupami i wzajemnie pouczyć się tego, co przywiozły ze swoich krajów.
0: Czy wiemy, co zobaczymy w poniedziałek, czy jest to forma niespodzianki?
1: Tak, wiemy. To będą przede wszystkim grupy taneczne, więc pojawią się tradycyjne tańce z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii. I grupa z Polski, wiem, też ma układ choreograficzny oparty na tradycyjnych ludowych tańcach. Między innymi jest to muzyka kapeli ze wsi Warszawa.
0: Wow, zapowiada się bardzo ciekawie. Co jeszcze czeka nas w najbliższych dniach, bo wspomniałaś o wielkim finale?
1: Tak, wielki finał to, tak jak wspomniałam, 27-28 lipca, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Odbędzie się w Teatrze Muzycznym Capitol. Natomiast teraz dzieci w tym momencie są w Żmigrodzie i w Krośnicach, w Dolinie Baryczy. To taka okazja do zobaczenia polskiej natury, ponieważ zazwyczaj ten projekt odbywał się we Wrocławiu, a w tym roku zorganizowaliśmy coś, co się nazywa Na Szlakach Natury i chcieliśmy pokazać tym dzieciom polską naturę, więc dzieci są w Dolinie Baryczy, gdzie odbywają się pikniki i różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. 13 i 20 lipca zapraszamy do Teatru Dialogu, a także do Złotnickiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się darmowe pokazy, więc to jest jedyna okazja, gdzie możemy za darmo zobaczyć te dzieci, bo już wielki finał jest biletowany.
0: Czy to jest jakiś spektakl dla konkretnej grupy wiekowej?
1: Głównie są to grupy młodzieży od 9 do 17 lat. Natomiast zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie dzieci, wszystkich rodziców.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam gorąco w imieniu tutaj naszej redakcji Radia Rodzina.
1: Dziękuję, zapraszamy.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Cześć, to Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce powstanie w Warszawie. Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu, już odłowiona. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Już wiadomo, Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier w towarzystwie ministra finansów i gospodarki oraz dyrektora generalnego agencji. Szef rządu podkreślał:
2: Polska będzie jednym z europejskich krajów, których ESA będzie miała jedno ze swoich centrów. To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.
1: Donald Tusk dodał, że dzięki tej współpracy Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie, zarówno w kwestii rozwoju nauki, technologii, biznesu czy bezpieczeństwa. O lokalizację ESA w Polsce rywalizowało 7 miast: Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań oraz Katowice. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucane pod adresem ukraińskich nastolatek.
3: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
1: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: By móc dotrzeć do potrzebujących w najdalszych zakątkach świata, to cel corocznej akcji Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr. Wierni mogą przekazywać pieniądze na środki transportu dla misjonarzy. Wiernym za hojność dziękuję biskup jednej z diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlak, i jednocześnie dodaje:
5: Też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
1: Dzięki środkom przekazanych przez wiernych w minionym roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misje w 36 krajach świata. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, już została złapana. Trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić.

To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się to.

teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

0: sierpnia.
1: Bardzo dziękuję za wspólny poranek i już teraz kawałek popołudnia. Życzę wszystkim pięknego dnia. Przed nami wspaniały dzień wypełniony słońcem. Korzystajmy z tego, bo lato bywa bardzo zmienne, jeśli chodzi o pogodę. Jednego dnia słońce, drugiego dnia deszcz i czasami trudno zaplanować jakieś wakacyjne wycieczki. Dlatego zachęcam do tego, by żyć tu i teraz i cieszyć się właśnie tym, co przynosi nam każdy dzień. Do usłyszenia już jutro po południu.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Dziś spotkanie koalicji chętnych w Paryżu. Nie tylko zarobki. Za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji. Także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym także Polska. A w Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 krajów, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz.

0: jego słup. Nasi ortopedzi zastosowali u pacjenta mało inwazyjną metodę stabilizacji. Implanty zostały wprowadzone przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Zabieg przeprowadzono przy użyciu obrazowania 3D, co pozwoliło bardzo precyzyjnie ustawić implanty i prawidłowo nastawić złamany krąg.
1: Jak informuje rzecznik, ta technika pozwala ograniczyć uraz operacyjny, zmniejszyć dolegliwości bólowe i skrócić okres rekonwalescencji. W najbliższych dniach u pacjenta ma rozpocząć się pionizacja oraz rehabilitacja. Do wypadku doszło 27 czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie otrzymała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. A teraz jeszcze o tym, co bierzemy pod uwagę, szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, by ominąć godziny szczytu.
2: Dzisiaj ciepło i słonecznie na Dolnym Śląsku. Dobijamy prawie do 30 stopni, jeśli chodzi o maksymalne temperatury w dniu dzisiejszym. We Wrocławiu będzie tych stopni 28. Chmurki są na niebie nieznaczne, wieje delikatny wiatr tutaj w stolicy Dolnego Śląska. Natomiast jutro może popadać, a nawet zagrzmieć na terenie całego województwa. I wygląda na to, że następne, kolejne dni również przynoszą opady deszczu.
3: Tu Radio Rodzina.

13 lipca 1924 roku urodziła się Maria Kotarbska. Powiedzieć, że była popularna, to nic nie powiedzieć. Radiowy debiut u boku Jerzego Haralda uruchomił prawdziwą lawinę. Publiczność oszalała. Życie spędziła w drodze. Sercem była zawsze przy najbliższych w ukochanym rodzinnym Bielsku. Śpiewała ponad 50 lat i żałowała, że choć wylansowała wiele przebojów, nigdy nie zagrała w filmie muzycznym.

0: Na cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha odmieniłem
1: się. W 1985 roku prezentowana kompozycja zespołu Duran Duran trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Napisana i nagrana jako motyw przewodni do filmu o Jamesie Bondzie, stała się jednym z największych hitów zespołu.

13 lipca 1951 roku urodził się Marek Piekarczyk, wokalista rockowy, lider grupy TSA. Choć we wczesnej młodości pracował jako ceramik, wkrótce w jego życiu pojawił się metal, konkretnie heavy metal. Jednak zaszufladkowanie muzyka jako typowego metalowca byłoby jednak krzywdzące dla urodzonego w Poznaniu artysty.

W 1964 roku zespół The Animals zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów własną wersją standardu Dom Wschodzącego Słońca.

13 lipca 1991 roku Kanadyjczyk Bryan Adams zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów kompozycją Everything I Do It For You. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez rekordowe 16 tygodni.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Wiadomo już, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie kraju. Papież odpoczywa w Castel Gandolfo. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił dziś premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to m.in. Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
1: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Centrum Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
0: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie pod wieczór. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi kolei śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, m.in. przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
2: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
0: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV spędza wakacje w Castel Gandolfo. Wczoraj miasteczko nie pomieściło wszystkich, którzy przybyli, aby po raz pierwszy w te wakacje modlić się z papieżem modlitwą Anioł Pański na miejskim placu. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo.
4: Widzimy, co się dzieje. Pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc. Wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty. To są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
0: Leon XIV będzie odpoczywał w Castel Gandolfo do 27 lipca. Jak zapowiedział, chce się spotykać z wiernymi co niedzielę na modlitwie Anioł Pański, a być może także i przy innych okazjach.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, słonecznie, niebo jest pochmurne, ale tylko momentami. W ciągu tego dnia raczej będzie przeważać słońce. Dzisiaj bez opadów deszczu, delikatny wiatr wieje aktualnie we Wrocławiu i ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane. Jakość powietrza również jest tutaj dobra. Warto korzystać z dobrej pogody, bo jutro może się to diametralnie zmienić.
6: Nie

0: Jest to decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że jeszcze w lutym 2026 roku po decyzji Sądu Rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry wydano za nim list gończy, a następnie skierowano wniosek o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach Ziobro poinformował, że przebywa w USA i posiada dokumenty azylowe wydane na Węgrzech. Zbigniew Ziobro jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie będą mogły pojawić się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
1: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
0: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
3: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
0: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Będzie remont autostrady A4 w województwie śląskim od granicy z Opolszczyzną. Prace ruszą w ciągu 2 tygodni. O czym więcej, Joanna Wyleżał.
4: W ciągu 2 tygodni ma rozpocząć się kompleksowy remont ponad 5-kilometrowego odcinka autostrady A4, dokładnie na odcinku od granicy z województwem opolskim do węzła Łany na Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie prac z firmą Drog But. Tu wartość inwestycji wynosi blisko 8 milionów złotych. A wykonawca ma 3 miesiące, by jezdnię naprawić. Remont obejmie wymianę zniszczonej nawierzchni, naprawę podbudowy, odwodnienia oraz elementów na obiektach mostowych.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zapraszam na powtórkę audycji Przystanek Kultura, w której rozmawiam z pisarką i badaczką Karoliną Ćwiek-Rogowską o jej książce Ziemie, historia odzyskiwania i utraty. Spotkałyśmy się na festiwalu Góry Literatury na Dolnym Śląsku w Ścinawce Górnej. Audycja będzie miała dwie części.
2: O, uno, dos, tres, cuatro.

0: right here.
1: Przystanek Kultura.
2: Znajdujemy się na Festiwalu Góry Literatury, a ze mną rozmawia Karolina Ćwiek-Rogalska, badaczka, antropolożka i autorka książki Ziemie, historie odzyskiwania i utraty. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początku chciałam zapytać o metodę. Co metoda etnograficzna wnosi do tej książki?
3: No przede wszystkim to jest takie, znaczy to, co nam daje w ogóle etnografia, to jest takie rozpoznanie terenu, które nie jest takim rozpoznaniem wyłącznie pozacielesnym. To właśnie to takie długie, ucielesnione przebywanie w terenie dopiero sprawia, że zaczynamy trochę inaczej też rozumieć to, co czytamy w archiwach, to, co opowiadają nam ludzie, lepiej umiemy się odnieść też do tego. Wchodzimy w trochę taką bardziej prywatny kontakt z terenem. I dla mnie taką dużą nauczką właściwie było, kiedy jeszcze prowadziłam badania do doktoratu, a ja pisałam doktorat na czesko-niemieckim pograniczu z kolei, kiedy właśnie dopiero, kiedy byłam w terenie, byłam w stanie zweryfikować też pewne chociażby dokumenty archiwalne, które znajdowałam, które mówiły o trochę innej rzeczywistości, a dopiero właśnie to miejsce, te opowieści, wspólne spacery z mieszkańcami dopiero pokazały mi trochę inną twarz tej miejscowości i okolicy.
2: Czy w przypadku tej książki, tych badań było podobnie? Miałaś jakieś założenia, które uległy znacznemu przekształceniu?
3: Przede wszystkim na samym początku tych badań, bo dla mnie to były takie badania, w których wróciłam do domu, tak? Znaczy ja się w Wałczu urodziłam, tam się wychowałam, skończyłam szkołę średnią i potem wyjechałam właśnie nabywać cały ten antropologiczny bagaż. No i okazało się po powrocie, właśnie kiedy już miałam za sobą badania też w innych częściach i Polski, i Czech, że zastanawiałam się, czy ja właściwie jestem w stanie wrócić. Co ja takiego zrobiłam, czy jestem faktycznie jakby w stanie jakoś tę przestrzeń odczytać i odrzucić też wiele takich własnych pomysłów na nią, gdzieś zobaczyć te ścieżki, po których chodziłam na nowo i ten teren bardzo to zweryfikował, bo też mam takie wrażenie, że nawet dzisiaj jestem może lepszą mieszkanką tego terenu, troszeczkę lepiej go znam, troszeczkę jestem na niego też w stanie spojrzeć oczami innych w dużo większym stopniu niż wcześniej.
2: Podczas rozmowy powiedziałaś też, że powinniśmy patrzeć przez mikroskop, a nie przez teleskop. I czy właśnie taka zniuansowana metoda badawcza, oparta o historię konkretnych osób, pozwala dotrzeć do jakichś nowych prawd poza dużymi narracjami?
3: Duże narracje są bardzo kuszące, bo to są też takie historie, które których się przyjemnie słucha, które się dobrze opowiada, ale wielkie narracje mają to do siebie, że bardzo gubią doświadczenia poszczególnych osób i wtedy nie odpowiadają trochę temu doświadczeniu i temu, co może na tym poziomie najbardziej lokalnym się ujawniać, bo właśnie to spojrzenie przez teleskop sprawia, że patrzymy z tych centrów, skąd dochodzą różnego rodzaju regulacje, skąd też inaczej trochę patrzy się na to, co dzieje się lokalnie, a ta lokalność właśnie pozwala ujawnić pewne procesy, których z daleka może nie widać. No i oddać sprawiedliwość też pewnym kwestiom, których po prostu można inaczej nie zobaczyć. To znaczy można zobaczyć nowe przykłady, zweryfikować takie utarte prawdy, no i wyjść poza mity i stereotypy, którymi się czasami posługujemy.
2: A powiedz, co twoim zdaniem zmienia to, że pamiętamy o historii tych ziem?
3: No myślę, że bardzo dużo, bo to jest jednak bardzo ważne też, żeby mieć i w dyskursie publicznym, i w dyskursie rodzinnym, żeby mieć taką reprezentację, wiedzieć, co my właściwie sobie opowiadamy, jak sobie to opowiadamy, czego sobie nie opowiadamy, chociaż moglibyśmy, albo z jakichś powodów nie możemy, w sensie gdzie mamy też jakieś takie własne rodzinne puzzle na przykład, które są rozrzucone i chcemy się w jakiś sposób złożyć. Więc myślę, że to, że też zaczyna się o tym coraz więcej mówić, sprawia, że powstają też nowe języki opisu, bo dla mnie to był jeden z głównych problemów, to znaczy jak przystępowałam też do pisania książki, że w gruncie rzeczy w 80 lat po wojnie, teraz już 81, my nie mamy takiego neutralnego języka opisu, że zawsze opowiadali nas inni, to zawsze gdzieś narzucali pewne pojęcia, wyobrażenia, próbowali nas jakoś zaszufladkować, a ta rzeczywistość na miejscu jest zawsze bardziej gorąca, płynna, gdzieś kształtująca się tak, że dopiero jak jesteś na miejscu, możesz to zobaczyć.
2: Dla mnie niezwykle ważne jest to, że ty tą ziemię odzyskaną nazywasz także ziemią utraconą i to wnosi coś zupełnie nowego.
3: Tak, bo dla mnie to odzyskiwanie i utrata faktycznie idą ręka w rękę. I to też zresztą jest taka myśl, którą podsunął mi jeden z moich rozmówców, który kiedyś właśnie powiedział, że skoro coś się odzyskało, to znaczy, że ktoś to musiał utracić. I ta utrata jest też w tym doświadczeniu ziemi odzyskańczym szalenie ważna. Zarówno dla tych osadników, którzy przyszli i coś musieli zostawić i porzucić i czasami nie byli przez wiele lat w stanie powrócić, żeby chociażby przyjrzeć się miejscom, z których wyjechali, ale właśnie też ta utrata tych stron rodzinnych przez osoby wysiedlone czy uciekające istniejące przez członków tych wszystkich społeczności niemieckich, które je opuściły i też potem wracały przyglądać się temu. Więc dopiero jakby z tych dwóch stron i całego tego spektrum, które rozpościera się pomiędzy nimi, możemy zobaczyć właściwie właśnie te procesy formowania się nowych społeczności.

0: Przystanek Kultura.
1: My też rozmawiając o tym, ty też pisząc książkę, jakoś staramy się myśleć o naszych korzeniach. Jak to nam pomaga, rozpoznanie tego, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie?
2: No właśnie, dla mnie to też była taka historia osobista. To znaczy, ta historia osiedleńcza, ona była w moim domu zawsze obecna. Moi dziadkowie przyjechali z Radomszczyzny, z takich niewielkich wiosek. Poznali się zresztą dopiero po wojnie na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych. Ale zawsze chętniej babcia zwłaszcza opowiadała o doświadczeniu wojennym. To też był taki asumpt dla mnie do stwierdzenia, że dla tego doświadczenia wojennego mamy język. Ono jest nieco prostsze do opowiedzenia, mamy dużo też dzieł kultury, które o tym traktują. Łatwiej jest nam też opisać strony tego konfliktu niż to, co się działo na miejscu. Więc chciałam też zobaczyć, czy przez historię rodzinną właśnie jestem w stanie się przyjrzeć innym procesom. Czy historia mojej rodziny jakoś opowiada historię innych osób? I mam wrażenie, że właśnie to przyglądanie się ludziom, to znaczy za każdym tym dokumentem, który analizowałam, za każdą historią, tam zawsze jest konkretny człowiek, do którego starałam się podchodzić też empatycznie, niezależnie od tego, jakie miał poglądy, jak pisał, czy pisał ortograficznie, jak mówił i tak dalej, że to też sprawiło, że tą historię udało mi się właśnie w taki sposób, jak w ziemiach, opowiedzieć.
1: Mam też takie pytanie w związku też z rocznicami, które już jutro przypada. Mam na myśli Krwawą Niedzielę. Jak ty widzisz taką perspektywę jako badaczka, jako antropolożka, szansy porozmawiania o tym odzyskiwaniu i utracie w kontekście właśnie Wołynia i ziem wschodnich, dawnych naszych?
2: Ja tu jeszcze dodam, że to wbrew pozorom jest tak, że myśmy nie przepracowali, nie tylko my, to znaczy Czesi, Słowacy, to doświadczenie środkowoeuropejskie bardzo często jest nieprzepracowane. Jak opowiadać o traumach, o okropieństwach, które nam się wydarzyły? Myślę, że takie stanięcie w prawdzie, że możemy sobie o tym opowiedzieć, to znaczy, że nie mamy udawać, że nic się nie stało, ale znowu też nie możemy tego instrumentalizować, bo musimy się skupić na tych konkretnych osobach też, które straciły życie, tych osobach, które je mordowały, które je ratowały. To znaczy dopiero wtedy, kiedy zobaczymy tę historię w całości, jesteśmy w stanie ją opowiedzieć bez zakłamań, bez zafałszowań i jesteśmy to w stanie zrobić po obu stronach sami. To znaczy, żeby ktoś inny nam przypadkiem na mnie opowiedział w taki sposób, który może niekoniecznie będzie nam odpowiadał i prowadził do dobrych rezultatów. I też myślę, że dobrym przykładem jest, ja bardzo często mówię o tym, że istotne jest, kiedy zaczynamy daną historię opowiadać i kiedy kończymy. Tu jeszcze się odwołam trochę do mojego terenu, czyli do kwestii polsko-niemieckich. To znaczy, jeżeli zaczniemy opowiadać historię wysiedleń zimą 45 roku, to właściwie nie wiemy, dlaczego to się wszystko wydarzyło, prawda? Jeżeli skończymy ją w 46, no to z kolei nie widzimy całego procesu, który następował potem. Więc wydaje mi się, że też przyglądanie się temu, jak opowiadamy, gdzie zaczynamy, gdzie kończymy i o co nam chodzi, jest tutaj bardzo istotne. No i chciałabym widzieć takie światełko nadziei, że my jesteśmy w stanie to zrobić.
1: Myślisz, że to jest wyzwanie dla badaczy takich jak ty, właśnie żeby przez ten zniuansowany sposób widzenia rzeczywistości społeczno-kulturowej dotrzeć do tych naszych prawd, stanąć w prawdzie?
2: Również, ale to jest, myślę, też wysiłek lokalny, to znaczy poszczególnych osób, poszczególnych rodzin, też takie właśnie pomyślenie tego, co ja sobie opowiadam, a co opowiada mi kto inny, to znaczy też przyjrzenie się właśnie często bardzo wieloaspektowym historiom naszych rodzin, trudnych, bo jakby też doświadczenie Wołynia, doświadczenie pogromów na Wołyniu jest historią trudną i jakby tego też nie należy bagatelizować w żaden sposób, często niedopowiedzianą, często gdzieś ukrywaną, często nieobecną w ogóle wcześniej w dyskursie publicznym, więc myślę, że to nie jest tylko zadanie badaczy, ale też naszych odbiorców, czytelników i czytelniczek na taką otwartość na różne perspektywy.
1: Teraz już zmieniając troszeczkę biegun naszej rozmowy, jak się odnajdujesz tutaj na tym festiwalu? To pierwszy raz, kiedy jesteś na Górach Literatury?
2: Tak, pierwszy raz i muszę powiedzieć, że rozmach jest niesamowity, ale też otoczenie jest niesamowite, to znaczy to jest wspaniały kawałek przestrzeni, gdzie jest blisko zarówno do Czech, które również badam, więc to jest też dla mnie badawczo bardzo ciekawe, ale też szalenie inspirujące i wspaniałe jest zawsze spotkać czytelniczki i czytelników, innych autorów i autorki, więc jestem przezadowolona.
1: A jak dzisiejsze właśnie spotkanie z czytelnikami? Dużo było pytań odnośnie rozmowy i książki?
2: Sporo i muszę przyznać, że ręka trochę boli od podpisywania, ale zaraz odpocznę na pewno, więc to jest zawsze bardzo, bardzo dobre skonfrontować też właśnie swoje pomysły zawarte w książce, czy mówimy ze sceny, faktycznie z ludźmi, którzy nas słuchają i chcą może o coś dopytać, chcą się podzielić swoją historią, więc ja to zawsze bardzo doceniam.
1: I moje ostatnie pytanie. Dla kogo jest książka Ziemie, historia odzyskiwania i utraty?
2: Ja wiem, że to marketingowo zabrzmi okropnie, ale mam wrażenie, że dla wszystkich. Dlatego, że staram się tę historię opowiadać jako historię, która nam się wszystkim przydarzyło. Bo te wielkie procesy migracyjne, one dotykają co czwartą osobę, która się identyfikowała jako Polak czy Polka. Więc w gruncie rzeczy, jak popatrzymy, to w każdej rodzinie znajdzie się jakiś dziwny wujek, który pojechał pod Zieloną Górę i coś tam przywiózł ze sobą albo tam został i jeździło się do niego na wakacje. Więc myślę, że to też jest taka historia właśnie o tym, co nam się wszystkim w Polsce przydarzyło, kiedy nasz kraj przesunięto na zachód.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
2: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada Grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. Powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier Tusk, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
3: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
1: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem.
5: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
6: Nie,
5: nie dotykać? Tak, nie dotykać.
1: Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne dwie. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyka utonięć jest silnie związana z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
7: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
1: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Ekoharmonogram przypomni mieszkańcom Pawłowic o terminach wywozu odpadów. Gmina zainwestowała w nowoczesne narzędzie, które pozwoli mieszkańcom z pozycji własnego telefonu kontrolować terminy, informuje Beata Cyganek z Urzędu Miasta Pawłowice.
8: Nowa aplikacja jest darmowa dla mieszkańców, jest również bardziej przejrzysta i dla budżetu gminy jest po prostu tańsza. Mieszkańcy, którzy zdecydują się zainstalować aplikacje na swoim telefonie, otrzymują spersonalizowany kalendarz, czyli taki szybki podgląd harmonogramu odbioru odpadów ze swojej nieruchomości. Mogą też otrzymywać automatyczne powiadomienia o tym, że zbliża się termin kolejnej zbiórki.
1: Oprócz kalendarza odbioru odpadów użytkownicy mają do dyspozycji wyszukiwarkę odpadów, która podpowiada, do jakiego pojemnika należy wyrzucić konkretny przedmiot. To wygodne rozwiązanie ułatwiające prawidłową segregację i ograniczające liczbę pomyłek.
4: Radio Rodzina.

0: Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś dzień męża i żony. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zbigniew Ziobro bez europejskiego nakazu aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie nakazu wobec byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Więcej o całej sprawie wie Justyna Stolfik-Binda.
1: Jeszcze w lutym po decyzji Sądu Rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry wydano za nim list gończy, a następnie skierowano wniosek o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Po przegranych przez Viktora Orbana w wyborach Ziobro poinformował, że przebywa w USA i posiada dokumenty azylowe wydane na Węgrzech. Zbigniew Ziobro jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycia władzy oraz nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Według śledczych Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw.
0: W lipcu Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie wobec Ziobry. Oddalając zażalenie obrońców. Sąd uznał, że zarzuty dotyczą najpoważniejszych przestępstw, w tym dużych szkód wyrządzonych skarbowi państwa. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 22-letni obywatel Ukrainy deportowany z Polski został zatrzymany w Rybniku po tym, jak informacje w jego sprawie przekazała rybnicka policja. Co zrobił? Wyjaśnia Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Trzykrotnie uszkodził betonowe ogrodzenie jednej ze szkół w centrum Rybnika. Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
0: Mężczyzna obowiązuje też zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na 8 lat. Rycerze Kolumba w Polsce obchodzą dziś dzień męża i żony. Przypada on w liturgiczne wspomnienie świętych małżonków, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Celi i Ludwika Martin. Delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, brat Michał Bartoszko, mówi, że potrzeba nam dziś świadectwa miłości i wierności małżeńskiej.
4: Widzimy to w otaczającej rzeczywistości, gdy niestety gwałtownie rośnie liczba rozwodów, liczba małżeństw sakramentalnych spada, gdzie wartość małżeństwa jest deprecjonowana. Dlatego też szczególnie ważne dla nas jest podkreślenie tej roli sakramentalnego małżeństwa. I jako wzór stawiamy sobie właśnie świętych Zelię i Ludwika Martę, świętych małżonków.
0: Michał Bartoszko podkreśla przy tym, że w szeregach rycerzy Kolumba dbałość o formację mężczyzn jako dobrych mężów jest jednym z podstawowych zadań.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Chodzę po mieście i myślę, czy kiedyś tu wrócę.

0: Paryżu rozpoczęło się spotkanie koalicji chętnych. Blokadę Iranu i opłaty w ciśnienie Ormus ogłosił Donald Trump. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk przybył do Paryża na spotkanie tzw. koalicji chętnych, złożonej z państw wspierających Ukrainę. Rozmowy odbywają się w Pałacu Inwalidów. Polskiego premiera powitał tam prezydent Francji Emmanuel Macron. Rozmowy dotyczą możliwych działań po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego i zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Proces zacznie się natychmiast. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od minister kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
1: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
0: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
2: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
0: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
0: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem.
5: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
0: Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: aż po horyzont biec. W kruche tło, w szary.
1: Tu Radio Rodzina.

gdy twój świat rozpada się, wezwij mnie, wezwij mnie.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Wrocław 92 FM.
2: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.